0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Zakończyła się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej w sierpcu. Droga ma już nową nawierzchnię i jest dostępna dla mieszkańców. To ulica, która ma szczególne znaczenie i dla mieszkańców, i dla miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Najbardziej romantyczna, tak to bym ujął, ulica w naszym mieście. Ulica, która jest przepięknie zabudowana. Większość budynków na tej ulicy to są jeszcze budynki drewniane. Prowadzi do kościoła farnego, czyli jednego z najstarszych kościołów w naszym mieście. Ulica, która miała swoje epizody w kilku filmach.
2: To zabytkowa ulica i to się nie zmieni, zaznacza burmistrz.
3: I będzie trelinka. Nie ukrywam, że jest to najlepsza forma właśnie nawierzchni, jeśli chodzi o przyszłe ewentualnie filmy. Więc nie wchodzimy tutaj w asfalt. Taką też mamy zgodę od konserwatora zabytków.
2: W ramach inwestycji stara nawierzchnia została zastąpiona betonową trelinką. Prace objęły całą modernizowaną część ulicy. Remont drogi finansowany był ze środków własnej gminy. Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żuromnie. Roboty ruszyły w środę. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w mieście. Prace rozpoczęły się na odcinku w centrum Żuromina na wysokości Żuromińskiego Centrum Kultury. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Szczególnie wymagające będą prace prowadzone w ścisłym centrum. Inwestycja będzie realizowana etapami, dlatego kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
4: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej, a chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w przyszłym roku. Powiat żuromiński wybrał wykonawcę remontów dróg powiatowych. Umowa została już podpisana, a prace mają potrwać 2 miesiące. Remont wykona firma z Żuromina. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 260 000 zł. Nowe nawierzchnie pojawią się na drogach w różnych częściach powiatu. Remonty są potrzebne, bo drogi na tym terenie szybko się zużywają, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
5: Niestety, ale te drogi się niszczą. Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami. Tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Prace będą prowadzone na terenie wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Chodzi o wykonanie nowych nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach.
5: Na gminie Kuszborn droga do Nicgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Siemiątkowo, miejscowość Pijawnia.
2: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 2 miesiące na realizację zadania. Remont drogowy w Gujsku. Prace obejmują budowę mostu oraz rozbudowę drogi powiatowej Gujsk-Podlesie. Plac budowy wizytowali przedstawiciele władz powiatu sierpeckiego. Wartość inwestycji to ponad 2 400 000 zł. Połowę kosztów pokrywa powiat. To ponad 1 220 000 zł. Drugie tyle stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu na drodze Gujsk-Podlesie. Żuromin realizuje zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Miasto pozyskało środki na ekspertyzy miejsc, które w przyszłości mogą służyć jako schronienie dla mieszkańców. Potencjalne miejsca zostały już wyznaczone. Teraz konieczne jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób można je wykorzystać, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Te ekspertyzy wyszły pozytywnie. Robiliśmy je dla 3 lokalizacji. Dla piwnic w szkole podstawowej nr 2, w szkole podstawowej nr 1 i dla piwnicy pracy w przedszkolu numer 1. W związku z tym, że te ekspertyzy wyszły pozytywnie, pozyskaliśmy fundusze od wojewody na przygotowanie dokumentacji projektowej i jesteśmy na etapie właśnie realizacji takiej dokumentacji projektowej.
2: Kolejnym elementem przygotowań jest stworzenie magazynu na potrzeby ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Powstaje on w istniejącym budynku przy ulicy Przemysłowej. Prace już się rozpoczęły, informuje Michał Bodenszac.
4: Żebyśmy mieli miejsce, w którym moglibyśmy przechowywać sprzęt na ewentualność różnych kryzysów, niekoniecznie tych, które kojarzą nam się najgorzej w ostatnich latach, ale kryzysy takie lokalne również się zdarzają i potrzebujemy miejsc, gdzie ten sprzęt moglibyśmy magazynować.
2: W magazynie będzie przechowywany sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych, m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt ratowniczy i inne niezbędne materiały. Przystosowanie budynku będzie kosztowało 500 000 zł. Żuromin pozyskał na ten cel 400 000 zł z budżetu państwa, a 100 000 zł dołoży z własnych środków. Zadania realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Magazyn ma być gotowy do końca listopada. Powiatowa hala sportowa w Żurominie zostanie wyremontowana. Powiat żuromiński otrzymał na ten cel 600 000 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja ma kosztować 1 400 000 zł. Umowa na dofinansowanie została już podpisana. Powiatowa hala sportowa powstała wcześniej przy wsparciu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Trwa termomodernizacja zespołu szkół technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Część zaplanowanych prac jest już wykonana, a innych zbliża się do końca. Budynek szkoły oraz sala gimnastyczna są docieplane, wymieniane są okna i drzwi, modernizowane są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz oświetlenie. Na terenie szkoły powstanie również instalacja fotowoltaiczna. Zaplanowano też system monitorowania jakości powietrza z ekranami, na których prezentowane będą wyniki pomiarów. Termomodernizacja ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynku, a także poprawić warunki nauki i pracy. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu poprawy efektywności energetycznej szkół. W Ciechanowie trwa montaż magazynów energii na prywatnych posesjach. Z miejskiego programu skorzysta 180 gospodarstw domowych posiadających instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańcy pokrywają 15% kosztów zakupu i montażu urządzeń. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych pozyskanych przez miasto. Cały projekt kosztuje 7 milionów złotych. Ciechanów pozyskał na jego realizację prawie 6 milionów złotych. Magazyny energii pojawią się również w 9 miejskich budynkach. Urządzenia zamontowano już m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 i siedzibie biblioteki na Kargoszynie. Kolejne trafią do szkół, przedszkola i hal sportowych. Magazyny pozwalają przechowywać nadwyżki energii wyprodukowane przez panele fotowoltaiczne i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest potrzebna. Nowa wiata na odpady i droga dojazdowa powstały na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice w Ciechanowie. Inwestycja ma ułatwić odbiór śmieci, ale również pomóc w zagospodarowaniu wody opadowej. Wiata osłania kontenery i zabezpiecza odpady przed rozproszeniem przez wiatr i zwierzęta. Jednocześnie umożliwia zbieranie deszczówki, która będzie później wykorzystywana do podlewania roślin. Powstała też droga dojazdowa do pojazdów odbierających odpady. Działkowcy posadzili przy niej nową roślinność. Rod Grędzice otrzymał na inwestycje 30 000 zł z budżetu Ciechanowa oraz 20 000 zł z programu Mazowsze dla działkowców. W tym roku miejskie wsparcie otrzymały również ogrody Kolejarz i Krubin. W obu realizowane są inwestycje związane z doprowadzeniem wody. Dwie szkoły w gminie Zawidz mają nowe, energooszczędne oświetlenie. Zakończyła się wymiana lamp w szkołach podstawowych w Zawidzu Kościelnym i Jeżewie. Łącznie wymieniono prawie 500 punktów oświetleniowych. Stare lampy zastąpiło oświetlenie LED, które ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynków. Nowe oświetlenie ma również poprawić warunki nauki i pracy w obu szkołach. Inwestycja kosztowała prawie 150 000 zł. Gmina otrzymała na ten cel prawie 100 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkoła podstawowa w Zawidzu Kościelnym ma patrona. W czwartek placówce oficjalnie nadano imię Janusza Korczaka. Szkoła otrzymała również sztandar. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Szymona Stułkowskiego. Następnie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Nowym patronem został Janusz Korczak. Lekarz, pedagog, pisarz i jeden z prekursorów działań na rzecz praw dziecka. Jego podejście do wychowania opierało się przede wszystkim na szacunku dla dziecka, jego godności i prawa do własnego zdania. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie szkole sztandaru. Wyhaftowano na nim cztery słowa: Bóg, honor, ojczyzna i nauka. 38 mieszkańców Wąpierska zaangażowało się w prace, które mają poprawić wygląd i funkcjonalność ich miejscowości. Reprezentuje ona gminę Lidzbark w konkursie Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2026. Mieszkańcy wywieźli m.in. 30 ton gruzu, odnowili przystanek autobusowy i ustawili przy nim tablicę z historią Wąpierska. Zagospodarowali też zaniedbany skwer, na którym pojawiły się altana i huśtawka. Nowe nasadzenia i donice pojawiły się w kolejnych częściach wsi. Odmalowano budynki gospodarcze, a nad jeziorem odnowiono altanę i uporządkowano teren wokół paleniska. W działania włączyła się również miejscowa młodzież. Efekty prac ocenia komisja konkursowa. Dwie wizytacje Wąpierska już się odbyły. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zostaną ogłoszone 28 października w Olsztynie. Konkurs organizuje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Samorządowcy z różnych części Mazowsza odwiedzili w środę Sierpc. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją i prezentacji inwestycji zrealizowanych w mieście. Jednym z głównych punktów spotkania był odnowiony dworzec kolejowy. Uczestnicy zobaczyli również trwającą modernizację wieży ciśnień i budowę nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trasie znalazły się także niedawno oddane do użytku budynki mieszkalne. Samorządowcy rozmawiali zarówno o zakończonych inwestycjach, jak i kolejnych planach Sierpca. Jednym z najważniejszych przygotowywanych przedsięwzięć jest rewitalizacja Placu Chopina. To właśnie temu projektowi poświęcono część rozmów podczas wizyty. Spotkanie samorządowców zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Zakończył się remont w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Piekiełko w Mławie. Prace odbywały się w miejscu przeznaczonym do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych i prowadzenia szkoleń. W ramach remontu wykończono i pomalowano ściany w pomieszczeniu wykorzystywanym przez strażaków. Remont kosztował 12 800 zł. Cała kwota pochodziła z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Program umożliwia mazowieckim gminom pozyskanie do 40 000 zł na remont lub modernizację części bojowej wybranej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy i prawidłowo korzystać z czujek? Mieszkańcy powiatu działdowskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas specjalnego treningu reagowania. Strażacy państwowej i ochotniczych straży pożarnych spotkali się z mieszkańcami w 6 punktach na terenie powiatu. Jednym z nich była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Podczas spotkań omawiano zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Strażacy tłumaczyli też, jak działają czujki i gdzie należy je montować. Była również część praktyczna. Mieszkańcy mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz bezpośrednio porozmawiać ze strażakami o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Akcja była częścią warmińsko-mazurskiej edycji treningu reagowania, którego celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i przygotowanie ich do właściwego działania w sytuacjach zagrożenia. Teraz pozostałe tematy. Za nami patriotyczno-religijna uroczystość w Białutach w gminie Iłowo-Osada. W ubiegłą niedzielę przy pomniku poświęconym ofiarom zbrodni hitlerowskich odczytano uroczysty apel poległych i oddano salwę honorową.
0: Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi. Stańcie do apelu!
2: W uroczystości w Lesie Białuckim wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, a także samorządów lokalnych. Wieńce składali reprezentanci szkół oraz instytucji kultury. Trzeba zachować pamięć i przekazywać prawdę kolejnym pokoleniom, mówił poseł Stanisław Gorczyca.
6: Młodzież musi wiedzieć. Musimy, przecież to my, starsi, te starsze pokolenia, przekazać te informacje. Trzeba mówić prawdę. Przecież wiele lat po wojnie nasza historia była zakłamana i dlatego to jest tak właśnie ważne.
2: Uroczystość zakończyła msza święta. Las Białucki pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni w naszym regionie. Białuty przypominają, że za liczbami kryją się ludzie i ich historie. W Działdowie upamiętniono ofiary niemieckiego obozu Soldau. We wtorek na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk poświęcony osobom zamordowanym w obozie. Nowe upamiętnienie ufundował Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jak informuje jego przedstawicielka Katarzyna Lisiecka, napis na obelisku jednoznacznie wskazuje zarówno ofiary, jak i miejsce ich kaźni – niemiecki obóz Soldau. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele IPN, administracji rządowej, samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Obelisk został został poświęcony, a uczestnicy złożyli pod nim wieńce i kwiaty. Nowe upamiętnienie stanęło na cmentarzu przy parafii świętego Wojciecha w Działdowie. Data uroczystości nawiązywała do wydarzeń z września 1939 roku. Po kapitulacji twierdzy Modlin część polskich jeńców i obrońców trafiła do obozu w Działdowie. W ubiegłym roku na działdowskiej kwaterze wojennej wymieniono też 25 drewnianych krzyży na granitowe. IPN od kilku lat prowadzi w regionie również prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Badania prowadzono m.in. na terenie dawnego obozu oraz w Lesie Białuckim, gdzie odnaleziono masowe groby i szczątki tysięcy ofiar. Książki poświęcone historii niemieckiego obozu Kalzoldau trafią do bibliotek w powiecie działdowskim. Każda z placówek uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość otrzymała komplet 4 publikacji. Książki trafią do bibliotek miejskich, gminnych i szkolnych oraz biblioteki powiatowej. Mają być dostępne dla uczniów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych historią Działdowa i regionu. Publikacje dotyczą działalności Kalzoldau oraz losów więźniów niemieckiego obozu. Ich autorami są Andrzej Rutecki i dr Anna Jagodzińska. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w Działdowie. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, które zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o tragicznej historii Kalzoldau. Mieszkanki Działdowa i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Specjalnie przygotowany cytobus pojawi się przy działdowskim szpitalu. Badania odbędą się 10 października. Cytologię będzie można wykonać od godziny 13 do 15. Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany na bardzo wczesnym etapie i jeszcze zanim pojawią się objawy. Akcję organizuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Badania skierowane są do kobiet z Działdowa i okolic. Będą bezpłatne. 6 kilometrów, terenowe przeszkody i przede wszystkim pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. Nad Zalewem Ruda odbyła się druga edycja charytatywnego Survival Race. Wydarzenie zakończyło się charytatywnym sukcesem. Zebrano prawie 16 tysięcy złotych. Uczestnicy zmierzyli się z trasą poprowadzoną wokół zalewu. Po drodze czekały na nich przygotowane na terenie przeszkody i zadania. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Julia Szostek, druga edycja imprezy była bardzo udana.
7: Ludzi pobiegło, podejrzewam, że ponad 100 osób, aczkolwiek w całym tym ferworze nie jestem w stanie ich teraz policzyć. Ale było multum ludzi, tu było naprawdę szok, że przez te 5 godzin tu się przewinęło taki ogrom, cudowna atmosfera, uśmiechy, serdeczność, życzliwość innych ludzi, widać dobre serce po prostu na dłoni. Rywalizacja sportowa była naprawdę na wysokim poziomie, ludzie wrócili ze zdartymi kolanami, cali przemoczeni, pogubili buty się porozwalały.
2: Dla wielu uczestników liczył się nie tylko wynik. Na trasie można było sprawdzić swoją kondycję, zmierzyć się z własnymi słabościami i przede wszystkim dobrze się bawić. Potwierdzają to sami zawodnicy.
8: Było trochę takich upadków, że już nie miałam po prostu siły, ale było super, tak szczerze. Powtórzyłabym to jeszcze raz, tym bardziej, że strasznie dopingował mi mój chłopak w trakcie. Strasznie mnie wspierał, jak już nie dawałam sobie rady.
9: Było kilka ciężkich przeszkód, no ale daliśmy radę.
10: Biegliśmy w największej grupie, 26 osób, przyjaciele i rodzina. Fajna inicjatywa. No i jakby za rok coś takiego było, to na pewno też weźmiemy udział.
2: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Towarzyszyły jej również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i muzyka. Kolejni seniorzy z powiatu żuromińskiego rozpoczęli bezpłatne zajęcia sportowe. To już druga grupa uczestnicząca w ćwiczeniach. Zajęcia odbywają się w hali sportowej oraz pływalni przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie. Są prowadzone w ramach projektu Integracja i zdrowie seniorów powiatu żuromińskiego. Jednym z ich elementów są ćwiczenia w wodzie. Łączą gimnastykę, pływanie i fitness, a uczestnicy korzystają również ze sprzętu wypornościowego. Taka forma aktywności jest szczególnie dobra dla osób starszych, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
5: Kolejny ciekawy pomysł i kolejna grupa naszych starszych mieszkańców będzie zadowolona. No myślę, że przede wszystkim w starszym wieku to zajęcia w wodzie, na basenie no, są tutaj jak najbardziej wskazane.
2: Basen pozwala ćwiczyć inaczej niż w sali. Woda odciąża stawy, a jednocześnie umożliwia pracę nad sprawnością całego organizmu, dodaje starosta.
5: Cierpimy na różne schorzenia, nie wszystkie formy aktywności nadają się do uprawiania, natomiast myślę, że akurat zajęcia w wodzie są jak najbardziej wskazane i kierowane do jak najszerszej grupy potrzebnych działań tego typu fizjoterapeutycznych.
2: Zajęcia są bezpłatne. Seniorzy ćwiczą w kilkunasto lub około 20-osobowych grupach kilka razy w tygodniu. Projekt ma zachęcać starszych mieszkańców powiatu nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do wspólnego spędzania czasu. Taniec, energia i dobra zabawa. W czwartek w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbył się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. Na scenie zaprezentowały się seniorskie zespoły taneczne. Choć wydarzenie miało formę konkursu, rywalizacja nie była najważniejsza, mówi organizatorka, instruktorka tańca i choreograf Kornelia Falk.
11: Seniorzy dali nam cząstkę siebie i pokazali, jak można się świetnie bawić. Przegląd ma formę bez przyznawania miejsc, bo chodzi nam przede wszystkim o dobrą zabawę, o to, żeby nawiązać wspólne relacje, kontakty, żeby miło spędzić czas i żeby każdy mógł się pochwalić swoim dorobkiem tanecznym.
2: Seniorzy zaprezentowali przygotowane choreografie, a dodatkową atrakcją był turniejowy pokaz tańca towarzyskiego. Występy obserwowała posłanka Katarzyna Królak.
12: Wszystkie występy były niesamowite. W ostatniej grupie, która tańczyła 90-latka. Przecież to jest absolutnie coś niesamowitego. Nie, oczywiście złożę głos, no bo wypada, natomiast ja uważam, że tu w ogóle absolutnie nie ma wygranych, nie ma przegranych. 90-latka tańczyła szybciej niż ja bym tańczyła. Szok!
2: Swojego faworyta wybrała również publiczność. Jej nagroda została w Działdowie. Zdobyła ją wspólna reprezentacja Dziennego Domu Senior Plus i Klubu Senior Plus. Dla uczestników najważniejsza była jednak możliwość spotkania, wspólnego tańca i zabawy.
13: Starsze panie tańczyły jak szesnastki. Toś to było nie do wiary, że te ludzie tak nadążą za to muzyko.
14: Super! Pięknie, my się cieszymy, dlatego że widzimy, że to ma sens, że wychodzimy z domu, że zajmujemy się czymś, że bawimy się, że mamy możliwość spotkania, ubrania takiego kolorowego, na co dzień się tak nie chodzi.
15: Zapraszamy przede wszystkim panów, bo nie mamy nawet jednego pana.
2: Organizatorami Złotego Bucika 2026 były Szkoła Muzyki i Tańca Art Music oraz Uniwersytet III Wieku w Działdowie. Mława szuka rokowych talentów. Trwa nabór zespołów do 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rokowania. Do przeglądu mogą zgłaszać się grupy wykonujące własne kompozycje. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze 8 zespołów, które wystąpią w kinie Kosmos. Konkurs może być początkiem muzycznej kariery, mówi Jarosław Stokowski z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
16: Mimo upływu lat rokowania nadal przyciągają tych, którzy chcą pokazać swoją muzykę. W sali kina Kosmos pojawią się zespoły z całej Polski. Zespoły, które piszą własne piosenki, grają po garażach, klubach, salach prób, czasem przed kilkunastoma osobami. A czasem marzą o tym, żeby któregoś dnia stanąć na dużej scenie i zobaczyć pod nią tłum. Bo właśnie od takich miejsc często zaczyna się cała muzyczna historia.
2: Na uczestników czekają nagrody, ale także możliwość poznania muzyków jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji rockowych. Gwiazdą tegorocznych rokowań będzie Kobra Nocka. Spotkanie z legendą polskiego rocka będzie dodatkową nagrodą dla uczestników, uważa Jarosław Stokowski.
16: Spotkanie Kobra Nocki z młodymi zespołami podczas rokowań ma w sobie coś symbolicznego. Na jednej scenie spotkają się muzycy, którzy dopiero szukają swojego miejsca i zespół, który swoje miejsce w historii polskiego rocka zdąży już sobie wywalczyć.
2: Przegląd rozpocznie się 17 października o godzinie 11. Wyniki zostaną ogłoszone o 19, a później wystąpi Kobra Nocka. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, które od 9 października będzie można odbierać w kasie kina Kosmos. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do poniedziałku. Formularz i regulamin znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 150 dwoje uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia naukowe starosty Działdowskiego. Zostały wręczone w Zespole Szkół imienia Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie. Na nagrody dla młodzieży powiat przeznaczył w tym roku 310 tysięcy złotych. Stypendia trafiły do laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów oraz uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki na maturze lub egzaminach zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzymał 2 lub 2,5 tysiąca złotych. Pieniądze mają być nie tylko nagrodą, ale też pomocą w dalszej edukacji, mówi starosta Działdowski Paweł Cieśliński.
17: To są bardzo dobrze wydane pieniądze, trafiające do młodych osób. Myślę, że też w jakiś sposób pomogą im wystartować w nowym etapie życia, czy to studia, czy praca, czy inne plany.
2: Wśród nagrodzonych znalazło się 12 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. 41 uczniów otrzymało stypendia za wyniki na maturze, a 103 absolwentów za rezultaty egzaminów zawodowych. 4 osoby zostały wyróżnione w 2 kategoriach. Podczas uroczystości uhonorowano również nauczycieli, których uczniowie osiągnęli szczególnie wysokie wyniki. Rośliny i zwierzęta parków krajobrazowych i narodowych były bohaterami tegorocznej edycji konkursu Przyroda – Twój przyjaciel. We wtorek w sierpcu podsumowano rywalizację dzieci i młodzieży z całego powiatu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, m.in. znajomością gatunków występujących na terenach chronionych. Konkurs ma rozwijać zainteresowanie przyrodą i edukować młodych mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Podsumowanie odbyło się w starostwie powiatowym w sierpcu. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Konkurs Przyroda, Twój Przyjaciel jest organizowany w powiecie sierpeckim co roku. Przygotował go sierpecki oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z powiatem sierpeckim. Prowadziła go prezes sierpeckiej LOP Barbara Woźnicka. Jak pracuje Urząd Miasta i czym na co dzień zajmuje się burmistrz? Mogli się o tym przekonać podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, którzy odwiedzili mławski ratusz. Goście spotkali się z burmistrzem Piotrem Jankowskim i jego zastępcą Mariuszem Szczechowiczem. Rozmawiali o realizowanych i planowanych inwestycjach oraz o codziennej pracy miejskiego samorządu. Był też czas na pytania. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie ratusza. Uczestnicy zobaczyli m.in. Biuro Rady Miasta, salę konferencyjną, galerię fotografii dawnej Mławy oraz miejsce, w którym prezentowane są tryptyki Drzwi do Mławy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy poznali też ciekawostki z historii miasta oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca urzędników i radnych. Natomiast jak wyglądała jesień na mazowieckiej wsi przed kilkudziesięciu laty, będzie można się przekonać w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Skansen organizuje drugą edycję jesieni w Skansenie. W zagrodach będzie można zobaczyć dawne prace i rzemiosła, zaplanowano pokazy kowalstwa, tkactwa, młócenia zboża, obróbki lnu, wyciskania soku z jabłek, przygotowania przetworów z dyni czy pracy szewca. Na pole wrócą też tradycyjne prace gospodarskie. Odbywać się będą pokazy jesienne orki i bronowania oraz siewu zbóż ozimych. Ziarno wysiewane będzie zarówno przy użyciu konnego siewnika, jak i tradycyjnie z płachty. Swoich sił będą mogły spróbować również dzieci. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach tkackich, gręplowaniu wełny, animacjach i zabawach. Przy amfiteatrze przez cały dzień będzie działał kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. W programie znalazły się również gotki kurpiowskie Witolda Kuczyńskiego oraz koncert kapeli Synozie Puscy. Jesień w Skansenie, w niedzielę, początek o godzinie 10:00, wydarzenie potrwa do 18:00. Młodzież z Sierpca rozmawiała o hejcie, przemocy rówieśniczej i wykluczeniu. W Centrum Kultury i Sztuki obejrzała spektakl profilaktyczny Hejtu Jestem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych nr 2 i 3. Przedstawienie przygotowano w formie teatru Forum. Młodzież mogła zatrzymywać akcję, wchodzić na scenę, przyjmować rolę bohaterów i sprawdzać, jak można zareagować w trudnej sytuacji. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności za słowa, relacji z rówieśnikami i zachowania świadków przemocy. Uczestnicy poznawali też sposoby radzenia sobie z napięciem i emocjami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele policji. Mówili o empatii, uważności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jednym z głównych przesłań wydarzenia było to, że nawet pozornie niewinny komentarz może kogoś zranić, a reakcja świadka może pomóc przerwać hejt lub przemoc. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 października. W 1986 roku święcenia biskupie otrzymał Andrzej Suski. W Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku udzielił ich prymas polski kardynał Józef Glemp. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa z hymnu do Krzyża Chrystusa: Nadziejo moja jedyna. Pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji płockiej.
3: Połowy dokonał, kto dobrze rozpoczął. A rozpocząć dobrze znaczy rozpocząć z namysłem.
2: W 2009 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Dom nad rozlewiskiem. Jednym z charakteryzatorów był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja. W 2013 roku po uprzednim złożeniu rezygnacji przez urodzoną w Nowym Mieście Lubawskim Zytę Gilowską prezydent Bronisław Komorowski odwołał ją z Rady Polityki Pieniężnej.
4: Bo u nas jest, panie dzieju, Zielona Wyspa. Co nas to obchodzi? Nasza chata z kraja.
2: W 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie poinformował o zidentyfikowaniu szczątków Jana Przybyłowskiego, pseudonim Onufry, żołnierza podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego. Przed II wojną światową służył jako ochotnik w 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Skazany przez komunistów na 3-krotną karę śmierci, został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych. Podczas uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych przemawiał prezydent Andrzej Duda.
5: Wrócili z tego zesłania, na które próbowali ich zepchnąć komuniści.
2: W 2019 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka pokonała niejednogłośnie na punkty reprezentantkę Argentyny Edith Soledad Matias, po raz 4 broniąc pasa mistrzyni świata federacji WBO.
6: Ewa!
7: Jednogłośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brodnicka.
2: Urodzili się w 1934 roku profesor Wojciech Wrzesiński, historyk, nauczyciel akademicki związany z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Każdy z nas w swoim własnym warsztacie badawczym musi być nieposłuszny wobec test, wobec ocen, wobec wyobrażeń, które dotąd były formułowane.
2: W 1954 roku Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński.
9: Nie ma na ziemi człowieka, który nie myślałby o tym, co czeka go po śmierci.
2: W 1967 roku w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Radosław Waleszczak, historyk, regionalista, nauczyciel szkół średnich i wykładowca akademicki.
10: Nazwa Chorzele bierze się od nazwiska pierwszych historycznych właścicieli, o nazwisku Chorzela.
2: Zmarli w 1920 roku Mieczysław Kurzypiński, urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim, drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej w Ciechanowie. Pod jego kierunkiem ciechanowscy harcerze brali udział w szeregu akcji niepodległościowych. Był czołowym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod koniec 1917 roku zorganizował i wyszkolił pluton składający się z uczniów gimnazjum, w większości harcerzy. Na ich czele rozbrajał Niemców w ciechanowskich koszarach. W 1932 roku Walerian Wojtulewicz, kapitan piechoty Wojska Polskiego. W listopadzie 1918 roku po rozbrojeniu Niemców pełnił obowiązki komendanta garnizonu i placu Płońsk. Następnie na czele utworzonego przez siebie oddziału stał na granicy pod Chorzelami w powiecie przasnyskim. W 1923 roku pełnił służbę w powiatowej komendzie uzupełnień Ciechanów na stanowisku oficera instrukcyjnego, pozostając oficerem nadetatowym 32. Pułku Piechoty w Modlinie.
11: Tu Radio 7.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Zabierała mi żona komfort picia. To jakby swoją też agresywnym zachowaniem, znęcaniem się doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Myślałem, że teraz będę już sobie pił, żył jak chciał, jak pan. No, nic takiego się nie stało. Doszedłem na dno i jeszcze było na 8 metrów mułu. Na dnie jest 4 jeźdźców apokalipsy. Jest samotność. Byłem samotny, straciłem już praktycznie wszystko. Wszystkich straciłem, rodzinę, przyjaciół, siebie, czyli nie miałem nigdy. Nie miałem nikogo. Samotność, rozpacz, beznadzieja. Jeszcze jeden, ale wyleciało mi z głowy. Wiem, że to co 4 tych jeźdźców.

0: 12 kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część pierwsza.
1: Poszedłem na trzecią terapię. 2,5 roku znowu. Abstynencji suchej. Po której też zapiłem, ale już na krótko. Na tej terapii poznałem kolegę Jurka, który mówi, że idzie jakimś programem duchowym 12 kroków. I ja miałem z nim kontakt. Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. I mówię, ten program, czy byś mi nie przekazał. Program zdrowienia duchowe 12 kroków. Bo zauważyłem, że on dalej już nie pił 4 lata. A ja zapiłem jednak. Może to mi pomoże. I poprosiłem tego Jurka. On był moim sponsorem. Sponsor to jest właśnie taki jakby przewodnik duchowy, który przeprowadzi przez ten program 12 kroków, który to przeszedł, ma podopiecznych, ma też swojego sponsora i ma jakiś też staż życzliwości, jakieś doświadczenie. Tylko to jest taka nazwa, sponsor, taka nietrafiona, trochę się kojarzy. Bardziej jakiś właśnie taki przewodnik duchowy by odpowiadało tej nazwie.
0: 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
1: Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. Wtedy się poddałem, tak. Tylko też nie było od razu, bo to był mój pierwszy sponsor i dalej pycha. Byłem mocnym manipulatorem, jako osoba uzależniona, że ja się uważałem lepszym alkoholikiem, lepszym człowiekiem. Zawsze tak miałem. Nawet jak poszedłem na meetingi AA, to też oceniłem wszystkich, popatrzyłem na nich. Ten pił denatura, a tamten leżał w rowie. Ja miałem pracę i nie leżałem tam nigdzie. Oceniłem lepszy i wydawałem się lepszy, że jestem od Jurka, mądrzejszy. To mówię, co może mi pomóc. Albo jak pojechał do Holandii, mówi, że idzie do pracy, i znowu miałem takie pretensje, o, zostawia mnie, to tutaj ma podopiecznego i mnie zostawia, idzie sobie do pracy, do Holandii. A chciał dalej pracować, tylko przez telefon. To ja się obraziłem, mówię, to nie ma sensu, Jurek, dziękuję ci bardzo.
0: Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
1: Dalej żyłem po swojemu, mierzyłem swoją samowystarczalność, bo ja musiałem zawsze liczyć na siebie, że jestem samowystarczalny. Ojciec mówi, że jestem zawsze słaby, no to chciałem być silny. Wierzyłem w to, w swoją niezależność jeszcze, że ja nikogo nie mogę być nigdy zależny. Krótko po tym dostałem propozycję od mojego przyjaciela, którego poznałem we wspólnocie anonimowych alkoholików, Grzesia, na warsztaty 12 kroków, żeby jechać. Mówię, jadę, zobaczę. Jeżeli ktoś mi coś zaproponował, to widocznie tak miało być. I pojechałem tam ponad 100 osób. Tam poczułem jakąś taką duchowość i znowu dostałem taki strzał, jakbym stanął tam na środku nagi, bez już uprzedzeń, bez swoich przekonań. Jakby ktoś mi w głowie tę całą moją wiedzę niepotrzebną wyczyścił mi te wszystkie kartki. Ten mój cały zapisek w komputerze mnie zresetował. Wtedy się poddałem, tak. Pierwszy raz uklęknąłem, poprosiłem Boga, mówię, pomóż mi, bo już wszystkie moje sposoby zawiodły. Czuję się bezsilny, poddaję się Tobie. I tam był taki Piotrek, prowadził taką grupę. I podchodzę do niego, wziąłem numer telefonu. Ja byłem u niego, tam mnie ugościł 3 dni, dał mi dużo ciepła. No, pracowaliśmy 7 miesięcy.
0: Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
1: W czwartym kroku wypisałem wszystkie swoje złe rzeczy, które uczyniłem od dzieciństwa. Urazy do ludzi, lęki, sytuacje, które miałem wstyd i poczucie winy. Taki ciągle miałem niskie poczucie wartości, bardzo niskie, praktycznie zerowe. Miałem 19 lat, to dziewczyna ze mną zerwała. Łuszczycę dostałem, to był dla mnie też cios taki, czułem się naznaczony. Do wojska mnie nie wzięli, koledzy poszli, dziewczyna mnie rzuciła, trochę się podłamałem i nawet poszedłem się powiesić do piwnicy. Powiesiłem się, ale jakoś tak podciągnąłem się z powrotem i miałem taką myśl, przyszła, a będę sobie teraz po prostu imprezował i się bawił. Po co mam na przykład umierać, nie? To sobie wykorzystam jeszcze ten czas. Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem później. I środowisko zmieniłem. Na pseudo kibiców zmieniłem. Ja byłem kibicem z Tomilu Olsztyn, z fan klubem w Ostródzie. Z fan klub. No, był z 20-30 osób. Czułem się bezpiecznie po prostu w grupie. Taką siłę, przynależność, co dusiłem w sobie, to później dawałem temu upust. Tam na jakichś ustawkach, bójkach. U mnie w piwnicy kiedyś spało 11 pseudokibiców z ŁKS-u, bo w piwnicy miałem taką siłownię zrobioną. Raz była siłownia, a za jakiś czas była melina. Też jak byłem pod wpływem alkoholu, to potrafiłem rzucić sąsiada butelką, a jak byłem trzeźwy, to dzień dobry, się kłaniałem ładnie. Straciłem już później poczytalność, tak w pewnym sensie. Skopałem mojego sąsiada z bloku. Wdał się w jakąś bójkę z moim kolegą. Ja akurat wyszedłem z baru, zacząłem, że się szamoczą na ziemi. Mi się wydawało, że to jest jakiś postawny, duży facet, który bije mojego kolegę. Taką miałem iluzję. No i podbiegłem, pomogłem mu i zaczęliśmy go kopać. Była sprawa w sądzie, dostałem tam. Miałem wyrok zawieszenia. 2 lata na 3 lata. Za zdemolowanie pociągu też miałem zawieszenie. I upiekło mi się. Musiałem wszystko to wypisać. Bo to jest właśnie po to, żeby poznać siebie, krok czwarty. Poznać siebie i dlaczego ja tak się zachowywałem. Właśnie moim istotą błędów to był strach, ten od dzieciństwa. No, z powodu mojego taty, nie? Który po prostu nadużywał alkoholu. Odczuwałem bardzo duży strach. Bałem się go. Praktycznie ten strach towarzyszył mi do 40 aż roku życia, właśnie od tego dzieciństwa. To było jedno z takich tych rzeczy, ten przerośnięty strach, który po prostu mi długo towarzyszył i nie pozwalał mi normalnie funkcjonować. Dzieciństwa. To było jedno z takich tych rzeczy, ten przerośnięty strach, który po prostu mi długo towarzyszył i nie pozwalał mi normalnie funkcjonować. Była

0: jak on chciał, no to wtedy wybuchał do mamy i wtedy ja się czułem taki bezsilny i bezradny.
1: Rafał był starszy od siostry o 5 lat, więc którejś niedzieli mój mąż zaledwie wszedł do... Z kolegą przyszedł oczywiście, obydwoje pijani. I oczywiście zaczął się awanturować, że jeszcze nic nie jest skończone. No i Rafał stanął w mojej obronie, a mój mąż chciał się z nim bić. Ręce z kawy zakazał i żeby nie ja i córka, to by pewnie go pobił, no bo on był straszny, jak wypił.
0: No wiadomo, jak miałem 6, 7 lat czy 8, no to musiałem się bać. No i mnie straszył. Później starałem się być niewidzialnym takim dzieckiem. Niewidzialnym i dusiłem w sobie, dużo zamykałem się w sobie, izolowałem się.
1: Rafał, jak był takim chłopaczkiem 16-letnim, dochodził do szkoły zawodowej, był bardzo dobrym dzieckiem. Nie palił papierosów, nigdzie się nie włóczył, nie rozrabiał. Jakby go nie było, on potrafił się bawić spinaczami jak chłopiec mały. I był najmniejszy w klasie, był naprawdę, jakby go nie było.
0: Największy ból był taki, że mój ojciec, jak był trzeźwy, to był nieobecny. W ogóle się nie odzywał. Nie miałem z nim żadnej relacji. Dopiero jak wypił sobie, to przychodził i mi 3-4 godziny nad głową mówił mi, co robię źle, jakim jestem nieudacznikiem na przykład. No ale i albo był agresywny. Także trzy jego wersje to żadne nie spełniały jakby, no, oczekiwań dziecka moich i jako ojca, no także relacje no, nie były żadne. Nigdy z nim nigdzie nie byłem. Rzadko rozmawialiśmy. Już w 4 klasie chodziłem na wagary. Sam lubiłem chodzić nad jezioro. Ognisko sobie paliłem. Przyszedłem oczywiście. Ojca sekretarka była mamą mojego kolegi z klasy, co powiedział, że mnie nie było w szkole i to się wydało. No to też później zostałem okrzan od ojca. I lubiłem na przykład jeździć do Olsztyna pociągiem na gapę, oglądać znaczki. Był sklep filatelistyczny w Olsztynie i wszedłem, nic nie kupiłem, bo nie miałem pieniędzy, tylko sobie oglądałem, tam, które mi się podobały i wracałem sobie do domu.
1: A potem Rafał zaczął, jak już był taki starszy, 18-19 lat, to popadł w niezbyt dobre towarzystwo, zaczął popijać.
0: W roku 4 miałem taki cud, że pisałem urazy. Ja byłem człowiek urazy, można powiedzieć. Skupianie się od dzieciństwa na sobie, na swoim cierpieniu. Tylko, że ja, jest mi najgorzej, tylko ja cierpię. Wszyscy dookoła mają dobrze, tylko ja. Łapałem te urazy i tam przez 120 się zatrzymałem. I mówię, Boże, ja zmarnowałem życia i czasu na tych urazach, na tych pomstach, na tym wszystkim. I do mamy miałem też urazy. Widziałem w ojcu tą siłę taką, dominację, a kobiety, mamę uważałem za osobę słabą. I taką, że nie potrafi sobie z tym poradzić.
1: Ja się bałam rozstać się z moim mężem. Pewnie bałam się być matką samotną z dziećmi, bo jednak on lepiej ode mnie zarabiał. I pewnie z tego poczucia takiego, tego strachu zostałam z nim. A nawet go broniłam, co długo nie mogłam sobie z tym poradzić. Ja w 2017 roku rozstałam z moim mężem. Mieszkam sama, jestem sama, ale nie jestem sama, bo mam Pana Jezusa i jest mi tym dobrze. Mam spokój.
0: I mówię, i sam siebie jeszcze zatruwałem tymi urazami od środka, to mnie przecież zżerało mnie to. I mówię, Boże, jaki to jest bez sensu. Przecież ja chciałbym się z nią pogodzić i nie minęło pół dnia, SMS-a do niej dostaję. Później zadzwoniła do mnie, że mnie przeprasza, że chce się ze mną pogodzić.
2: Krok 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
0: W kroku 5 wyznajmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę moich błędów. Znałem, że to sponsor będzie dobrą osobą. Można iść do jakiejś duchowej osoby czy do jakiegoś zaufanego przyjaciela, ale ja uznałem, że to będzie ten, bo on to zrozumie, nie poczuje się dotknięty tym. Tymi rzeczami. Właśnie pojechałem do niego z tym zeszytem zapisanym. Pełen obaw. Pojechaliśmy do Bielska-Białej, pojechaliśmy na górę kolejką, później jedną, drugą, pod kaplicę taką, była w czerwcu ładna pogoda. I tam mu to wszystko przeczytałem, wyznałem.

0: No i przy tym był Bóg, bo ponieważ jak to pisałem, to musiałem mu się powierzyć, że to wszystko z siebie wyrzuciłem. Wiem, że on był przy tym. Sobie wyznałem, bo się przyznałem do tego, no i drugiemu człowiekowi wyznałem.
1: Była to pierwsza część reportażu 12 kroków Rafała. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
2: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a moimi Państwa gościem jest dziś Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, filia w Mławie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam w tym długim tytule.
2: Nie, tak właśnie jest.
1: No dzisiaj będziemy rozmawiali o uczelni, o studentach, no i o kończącej się rekrutacji. A najbardziej interesuje nas oczywiście rekrutacja w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, filia w Mławie. I proszę powiedzieć, no bo rzeczywiście rekrutacja dobiega już końca. Czy wiadomo, czy wszystkie zaplanowane kierunki uda się uruchomić?
2: Tak, właśnie takiego pytania się spodziewałem. Oczywiście wszystkie zaplanowane kierunki uruchamiamy. Rekrutacja przebiega nadzwyczaj dobrze. Zrekrutowaliśmy ponad 70 osób już na tę chwilę na bezpieczeństwo wewnętrzne i ponad 50 osób zarówno na pierwszy, czyli na licencjacki pierwszy stopień studiów na logistyce i na studia magisterskie również przekroczyliśmy 50 osób. Także możemy się cieszyć z obecnej rekrutacji.
1: Pan jest taką uczelnią regionalną jednak. Czy studenci to są mieszkańcy tutaj ościennych powiatów, czy zdarzają się też studenci spoza, powiedzmy, nawet województwa mazowieckiego? Jak to wygląda?
2: Zdecydowanie tak, to są studenci lokalni, ale to też nie możemy wykluczyć studentów, którzy przychodzą do nas z innych powiatów i kiedy analizujemy wynik rekrutacji, zdecydowanie widzimy, że tak dominuje powiat mławski i ciechanowski, ale powiat przasnyski, działdowski, też pułtuski, też kilka osób spod Warszawy znalazło się na przykład na logistyce. Także zapraszamy każdego studenta, niezależnie od miejsca zamieszkania, dysponujemy akademikiem, więc nie ma problemu, żeby studiować w Mławie, jeśli jest poza Mławę.
1: A jeśli właśnie idzie o samych studentów, to oprócz akademika jest też jakiś system zachęt, który skłania młodych ludzi do tego, żeby właśnie studiowali na uczelni, no bo jednak uczelnie trochę rywalizują jednak o studentów.
2: Zdecydowanie rywalizują, też dostosowują się i do rynku pracy. Jesteśmy przede wszystkim uczelnią praktyczną, kształcącą umiejętności praktyczne i to jest nasz chyba największy atut. Czym możemy rywalizować, czym rywalizujemy? Dostosowujemy się też do potrzeb czasów, do potrzeb wymagań. Część wykładu przenosimy na system zdalny, także studenci nie muszą być bezpośrednio na uczelni. Oczywiście zajęcia praktyczne, warsztaty, ćwiczenia, laboratoria odbywają się już tutaj stacjonarnie. Jeżeli chodzi o system stypendialny, jest to jeden z najlepszych systemów stypendialnych w Polsce i tutaj nasz pan rektor, za co mu bardzo dziękujemy, nie szczędzi pieniążków dla studentów.
1: A stypendia są socjalne czy naukowe?
2: I socjalne, i naukowe, i w przypadku zdarzeń losowych, także system stypendialny mamy bardzo szeroko rozbudowany. Jeżeli chodzi o tę konkurencję, no konkurencją oczywiście jakością, bo to jest bardzo istotne. Czy się opłaca, pani redaktor? W zeszłą sobotę mieliśmy dyplomatorium, wręczyliśmy oczywiście dyplomy naszym absolwentom już i tam powiedziałem, że są rzeczy, które warto, ale nie zawsze się opłaca. I są rzeczy, które się opłaca, ale nie zawsze warto. A studiowanie, i to nasi absolwenci potwierdzą, i warto, i się opłaca.
1: Czyli absolutorium rocznika 2025-26.
2: Tak, tak, to było właśnie dyplomatorium tego rocznika, wręczenie uczestnictwa dyplomu, bardzo wzruszająca, bardzo wspaniała uroczystość, będziemy to kontynuować. No mi krzęsiło się za wokół, nie tylko mi.
1: No tak, no bo to taka ważna klamra, prawda, w systemie nauczania. I wspomniał pan już właśnie o dopasowaniu oferty do potrzeb studentów, ale też oferta jest dopasowana do potrzeb pracodawców. Bo wiem, że uczelnia współpracuje, zresztą rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, że właśnie uczelnia współpracuje z lokalnym też biznesem, z lokalnym rynkiem pracy. Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
2: Zdecydowanie tak. Postawię na początku tezę, że uczelnia, która wydaje tylko dyplomy, nie ma racji bytu dzisiaj. Uczelnia musi odpowiadać na realne potrzeby rynku pracy. W związku z tym co roku zwołujemy radę konsultacyjną, gdzie pracodawcy mają okazję przejrzeć nasze programy studiów, przejrzeć nasze karty przedmiotów no i wypowiedzieć się na temat naszego systemu studiowania, na temat tego, czego oni potrzebują, jakich kompetencji potrzebują, jakie przedmioty widzieliby w programie studiów. No i pokłosiem właśnie takiej rady konsultacyjnej jest pewna zmiana. Niestety wygaszamy już kierunek elektronika, nie prowadzimy naboru na ten kierunek, ale przygotowujemy i tu niespodzianka dla pani, dla państwa, nowy kierunek, a w zasadzie niebawem być może nawet dwa kierunki. Pierwszym z nich będzie e-administracja, ale bardzo proszę, by to nie kojarzyć z taką tradycyjną administracją, czyli taka administracja nowoczesna, ta, gdzie część tych kompetencji jest przeniesiona do świata cyfrowego, gdzie ona to e, ten przedrostek e ma tutaj kluczowe znaczenie. Tego jeszcze tutaj na okolice nie ma, więc myślę, że to będzie bardzo popularny kierunek.
1: A drugi?
2: A drugi kierunek, no to chcemy rozwijać bezpieczeństwo wewnętrzne, a więc myślimy o studiach magisterskich na bezpieczeństwie wewnętrznym.
1: Ale jeszcze proszę powiedzieć, wracając do tych pracodawców, to okazuje się, że na tę chwilę pracodawcy jakich studentów, jakich pracowników potrzebują, jakich kompetencji najbardziej oczekują?
2: No właśnie kompetencji praktycznych, czyli poza kompetencjami społecznymi, to tych umiejętności praktycznych, pracy w systemach informatycznych, wspomagania logistyki, zarządzania kryzysowego. To jest to, co jest bardzo, bardzo istotne. Ale też takie kompetencje, takie troszeczkę, które można porównać trochę może nie do zabawy, ale do rekreacji, do sportu, czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, no to mamy zajęcia z terenoznawstwa, z technik interwencji, z zarządzania sytuacjami kryzysowymi. To też jest bardzo potrzebne. I co więcej, warsztaty strzeleckie, gdzie studenci mogą sobie przetestować swoje umiejętności strzeleckie, bądź kształtować, jeżeli ich jeszcze nie mają. A więc zdecydowanie kompetencje praktyczne.
1: Czy właśnie w wyborach młodych ludzi też widać zmianę? Widać, że te zainteresowanie, na przykład mniejsze zainteresowanie z jakimiś innymi kierunkami, a na przykład bezpieczeństwo cieszy się większym zainteresowaniem niż na początku, kiedy startowaliście?
2: Trudno mi jest powiedzieć na to pytanie, nie jestem aż tak długo na tej uczelni, żeby diagnozować tego typu sytuacje. Niemniej jednak uważam, że logistyka i bezpieczeństwo, czyli to, co pielęgnujemy, cały czas się rozwija i cały czas ma rację bytu. Tak, oczywiście są pewne zmiany. Jak wspomniałem, wygaszamy elektronikę i to jest trend taki troszeczkę wykraczający poza nas i poza nasz region. Coraz mniej klas na poziomie szkoły średniej wygasza klasy elektroniczne czy o profilu elektronicznym. W związku z tym my też nie mamy już kogo kształcić. Tak, są zmiany. Mieliśmy kiedyś historię, mieliśmy kiedyś dziennikarstwo. Tu ukłony w kierunku pani redaktor. Bardzo żałuję, że już go nie mamy. Może troszkę w innej formie.
1: No właśnie. Kadry są wykształcone, kadry są zawsze ważne.
2: Oczywiście.
1: Prawda? Z kolei też o tych studentów chciałabym zapytać, bo oni widzą korzyści, profity z tego, że studiują blisko domu. Czy to jest dla nich ważne? Bo to jednak nadal jest to chyba duże wyzwanie dla regionalnych uczelni, żeby zatrzymać młodych u siebie i nie puścić ich, mówiąc kolokwialnie oczywiście, do Warszawy czy do Gdańska.
2: Panie redaktor, no mam wątpliwości, czy aż tak duże wyzwanie. Wystarczy wziąć kalkulator i policzyć, ile kosztuje mieszkanie, powiedzmy, w Warszawie, ile kosztują dojazdy, ile kosztuje wyżywienie, ile kosztuje ilość studia, jeżeli są w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. U nas, jeżeli chodzi o konkurowanie, to właśnie chciałbym też powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Prowadzimy studia w trybie oczywiście stacjonarnym i stacjonarnym, ale nasi studenci wybierają taką pośrednią formę, która jest oczywiście studiami stacjonarnymi, ale też w trybie weekendowym. Czyli część tych zajęć warsztatowych przeniesiona jest na sobotę i na niedzielę, a studiują normalnie, czyli nieodpłatnie.
1: I jako studia dzienne.
2: Jako studia dzienne.
1: W związku z tym chyba mogą też podjąć pracę w międzyczasie.
2: Mogą podjąć pracę i często tak.
1: I podejmują?
2: I podejmują. Jest, tak? I co więcej, przychodzą osoby, które do nas pracują, do nas, które już pracują i też mają szansę to pogodzić. To są osoby, które mają dzieci, które mają żonę, męża, rodzinę, pracę, no i teraz też kończą studia. Właśnie kilku takim osobom niedawno wręczałem dyplom.
1: A jakie prace najczęściej się przewijały? W tych pracach dyplomowych, czy to licencjackich, czy magisterskich jest taki jakiś kierunek? Czy one są jednak zaskoczeniem dla wykładowców? Chociaż wykładowcy, wiadomo, mają lekki wkład w to, jak to wygląda.
2: No, nawet troszeczkę więcej niż lekki wkład.
1: Ale oni raczej kierunkują, prawda?
2: Tak. My oczywiście proponujemy jakieś tematy, jakieś zakresy prac.
1: Ale były jakieś takie, które pana szczególnie mocno zainteresowały, tak nawet może zdziwiły?
2: Ja sam miałem kilka prac związanych z realizacją usług kurierskich, na przykład na terenie miasta Ławy, Olsztyna, bo też takie osoby z Olsztyna u nas są. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, to ja tam akurat nie pracuję, więc byłem tylko w komisjach, ale te prace też były bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Też związane z porządkiem publicznym, zarządzaniem kryzysowym. Także myślę, że przedział tych prac jest bardzo, bardzo szeroki.
1: Interesujący z tego, co słyszę. No to na koniec, czy jeśli ktoś dopiero teraz podejmuje decyzję o studiach. To czy ma jeszcze szansę dołączyć do studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych i na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca i jak szybko dopełnić formalności?
2: Oczywiście jak najbardziej. Proszę, żeby potencjalni kandydaci nie zwlekali, ponieważ rekrutacja już dobiega końca. Trzeba zarejestrować się w systemie informatycznym uczelni, następnie dostarczyć dokumenty, wnieść opłatę rekrutacyjną. No i zapraszamy na studia. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne organizacyjne już niebawem u nas na wydziale. Kandydaci są poinformowani drogą mailową przez nasz system. No liczę, że będzie pełna aula.
1: Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, filia w Mławie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studio.
2: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy.
1: Gość Radia 7.
2: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik. Witam w audycji Gość Radia 7. Dziś odwiedziłem Rybno i tu będę rozmawiał z wójtem Tomaszem Węgrzynowskim. Dzień dobry Panu.
3: Witam serdecznie.
2: A okazja jest niebywała, ponieważ i samorząd Rybna, i wójt otrzymali bardzo prestiżową nagrodę Perły Samorządu. To ważna i prestiżowa nagroda, jak się pan z nią czuje?
3: To jest przede wszystkim nagroda dla mieszkańców gminy Rybno, bo to dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy tak świetnie wypaść w tym ogólnokrajowym konkursie. Zaznaczam, że to jest konkurs, który się nie kupuje i nie ma żadnych tam kaucji, opłat, nic z tych rzeczy. Jest to ranking organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, gdzie na nadzór merytoryczny sprawuje Szkoła Główna Handlowa. Naukowcy z tejże szkoły zaciągają większość danych albo zasadniczą część danych z internetu, porównują, analizują i wychodzi, jak dane gminy w tym rankingu się prezentują. Płaci za to Unia Europejska, która jest zainteresowana tym, żeby pokazać, jak sobie gminy w różnych sytuacjach dają radę.
2: Panie wójcie, drugie miejsce dla Tomasza Węgrzynowskiego, dziewiąte miejsce dla gminy Rybno, to są niebywałe liczby, ponieważ takich gmin i takich wójtów w Polsce jest bardzo dużo.
3: No tak, bo to jest ranking, jeżeli chodzi o gminy wiejskie, to jest 1600 gmin, więc wszelkich gmin nie zgłasza się, bo to trudno się tam zgłosić, bo to po prostu by było trudno wtedy nawet w tym rankingu uczestniczyć tym osobom, bo po prostu nie sposób, żeby się liczyły w tych rankingach. Krótko mówiąc, tak jak rektor Szkoły Głównej Handlowej na tej gali tłumaczył, jak oceniano, no to szkoła podchodzi w sposób biblijny, czyli każda gmina dostaje talenty. Te talenty to są podatki, które płacą mieszkańcy do gmin. I co z tych talentów po jakimś czasie powstaje? I można to fajnie porównać. Jedni te talenty powielą, czyli te podatki powielą, stworzą fajne rzeczy w gminie, a inni niewiele zrobią, ograniczą się do bieżącego funkcjonowania, opłacania rachunków za prąd, za bieżące rzeczy, ale nic poza tym. I tu jest badanych szereg dziedzin, za które odpowiada samorząd. Największą oczywiście część stanowi ekonomia, ponad 20%, ale wchodzą też, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, ile jest stowarzyszeń, ile rzeczy na zewnątrz, czyli dla organizacji pozarządowych samorząd oddał swoich kompetencji, czy jest fundusz sołecki, czy jest duże uspołecznienie społeczeństwa, jak funkcjonuje oświata. Te dane, to wszystko jest w internecie i w tej chwili naukowcy to ściągają i wychodzi nam, jak poszczególne gminy funkcjonują. I mamy gminy, które mają dochody niewielkie, są wysoko w tym rankingu, bo potrafiły z tych dochodów zrobić fajne rzeczy. I mamy gminy, które są bardzo bogate, mają ogromne dochody, ale nie powieliły tych. Po prostu na bieżącą działalność przeżyły, czy się stoi, czy się leży, tyle samo się należy, nie zaryzykowały, nie wykonywały żadnych inwestycji i one w tym rankingu będą.
2: Biblijna przypowieść o talentach mówi o tym, że ten, kto zakopał swoje talenty, nagrody nie otrzyma. A pan otrzymał tę nagrodę, gmina otrzymała tę nagrodę. To proszę nam powiedzieć, jak pan pomnożył te talenty, które otrzymał z zewnątrz?
3: No gmina robi często takie trudne, kontrowersyjne inwestycje. Wywłaszczenie ludzi po to, żeby zrobić jakąś drogę. Rzadko kiedy się zdarzy, żeby wójt wywłaszczał swoich wyborców. I w danym momencie emocje są straszne i wtedy ludzie są podenerwowani. Efekt wywłaszczeń będzie za 5-10 lat i wtedy przyniesie to efekty. I perspektywiczne myślenie. Czy też gmina postawiła biogazownię przy oczyszczalni ścieków. W tych czasach stawiać biogazownię, przekonać ludzi do tego, żeby dostać wszystkie zgody, jeżeli nie było buntów, ale to samorząd musi wyprzedzać zagrożenia. Jeżeli chodzi o biogazownię, to głównie ją postawiliśmy dlatego, żeby te osady stałe nie wozić i nie płacić za każdą tonę setki złotych do utylizacji tych osadów stałych, a tych osadów mamy prawie 1000 ton. To są setki tysięcy złotych i koszty rosną, bo zawieźć, zapłacić za utylizację, więc lepiej wyprzedzić koszty albo zrobić z tego coś pozytywnego, czyli spalać to, czy te osady dać do pieca kogeneracyjnego, który będzie to przerabiał na energię elektryczną, na ciepło, a to, co zostaje, wykonywać polepszacz glebowy i na tym, co było problemem, zarabiać. Ale to wymagało ryzyka związanego z wykonaniem inwestycji, szeregu trudnych decyzji, a można nic nie robić. Ten ranking też doceniał taką aktywność, wyjście poza szereg, przewidywanie właśnie pewnych zagrożeń i niwelowanie Dzięki temu nie musimy w przypadku tej biogazowni przenosić kosztów związanych z kanalizacją ścieków na mieszkańców, podnosić cenę, bo najłatwiej podnieść cenę za ścieki, a można inaczej. Można pomyśleć, jak inaczej zbilansować funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej.
2: Dobra gmina to sprawny urząd. Czy rzeczywiście udało się ten urząd, to narzędzie takie sprawne stworzyć w Rybnie?
3: Tak, no my jesteśmy w gruncie rzeczy skromną, warmińsko-mazurską gminą i największym kapitałem w mojej ocenie tej gminy to jest właśnie ten korpus urzędniczy, który tu stworzyła pani sekretarz Jolanta Jędrycka i ten korpus urzędniczy właśnie on jest w stanie zrobić fajne rzeczy dla mieszkańców, które powodują, że chcą tu ludzie mieszkać, chcą tu żyć, a ci, którzy tu mieszkają, nie chcą gdzieś tam odjeżdżać, a dzieci chcą zostać. Więc trzeba inwestować w pracowników. W urzędzie już bez znajomości języka angielskiego nikt nie zostanie zatrudniony i bez takiej wysokiej wiedzy merytorycznej w swojej dziedzinie to jest podstawa. Nie może być już zatrudniania, że tak powiem, bo radny chce, bo po jakimś kolesiostwie, bo to psuje zespół. Więc zespół musi być wysoko merytoryczny, żeby w tym rankingu zaistnieć i robić jakieś rzeczy ponadprzeciętne. Bez ludzi nie ma szans. Zresztą Żydzi mawiają, że nie ma problemu braku pieniędzy. Jest problem ludzi. Dajcie ludzi, to na pustyni postawią miasto.
2: Perły samorządu to prestiżowy ranking i świadczy o tym też to, że tu, w naszym regionie jeszcze takich nagród nie było. To powód do wielkiej dumy.
3: No tak, tylko że najważniejszym rankingiem są zawsze wybory. Ale wybory to są emocje i emocje można zbudować tak, że nawet fajny wodarz, czy fajna pani wójt, czy pan wójt mogą przegrać wybory. A ten ranking to jest taki zimny, kalkulacyjny. Tu nie ma emocji, tu wychodzi z liczb, jak to wygląda. Więc nie ma co się bać, brać pożyczek, kredytów, bo pożyczki, kredyty nie są ani dobre, ani złe. One są sposobem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, byle to były racjonalnie wydawane pieniądze, które się zwrócą, przyniosą efekt.
2: Czy wójt dostrzega, mimo to, że tak dobrze funkcjonujecie, jeszcze jakieś zagrożenia, które trzeba niwelować, za które gmina, urząd musi się wziąć?
3: Myślę, że to są takie ogólnokrajowe zagrożenia, czy one już funkcjonują. Depopulacja, czyli spadek ilości mieszkańców i poprawienie dzietności, to jest problem nas wszystkich. Sprawa tego, żeby ludzie nie chcieli z terenów wiejskich wyjeżdżać, żeby tu chcieli swoją przyszłość budować. Sprawa tych emocji ludzkich, żebyśmy się potrafili cieszyć z tego, co mamy, żebyśmy nie zostali okupieni przez świat medialny i takiego idealnego człowieka, bo to tylko w tym świecie medialnym tam IT zrobiło, nie wiem, z kogoś pięknego człowieka. No, w rzeczywistości to tak nie wygląda. Za wcześnie dzieciom pozwalamy korzystać z telefonu komórkowego. To, co Australia wprowadziła, że do 16 roku życia nikt nie powinien mieć dostępu do świata medialnego. My musimy to też wprowadzić, bo mamy po prostu konsekwencje tego świata medialnego są straszne, bo mamy na tyle dobrych, jak i złych, ale tu przeważają właśnie, jak ktoś za wcześnie wejdzie w ten świat medialny, no to jest już stracone dla społeczeństwa. Więc to kolejne zagrożenie. Później zmiany klimatyczne, czyli sprawa związana z zaopatrzeniem w wodę i stabilności związanej z dostarczaniem wody i szacunku do wody. Bo to już nie tylko chodzi o to, czy dostarczamy wodę do kranów, ale chodzi o suszę hydrologiczną, żeby w naszych studniach za 20 lat nie zabrakło wody. Bo generalnie tendencja jest taka, że nam tego wszystkiego ubywa, więc nauczenie szacunku do tego dobra, jakim jest woda. A my nadal nie szanujemy tego dobra. Nawyki prozdrowotnościowe związane na przykład z odżywianiem, robiąc badania w naszej oczyszczalni ścieków, no wykazujemy, że każdy z nas jako łyżeczkę plastiku zjada tygodniowo. To jest wynik różnych złych nawyków żywieniowych, które mamy, czy te fast foody, że odchodzenie od kultury stołu, kultura chrześcijańska to jest kultura stołu, siadamy, jemy, biesiadujemy, gadamy. Więc to trzeba chronić i to jest dla nas zadanie, dla samorządu, a nie, że szybko przyjść, zjeść i następny jeszcze to jedzenie, które jemy, powoduje, że ono uderza w nasze kubki smakowe i my wracamy po to tylko, żeby jeść. A to nie o to chodzi, więc tych zadań mamy wiele, no nie mówiąc już o obronie cywilnej i budowaniu odporności społecznej w sytuacji kryzysowej, bo z tym jest ogromny problem, czyli żebyśmy w domu siedli i porozmawiali i zrobili sobie takie ćwiczenia kryzysowe w domu, czyli co zrobimy, jak przez 3 dni nie będzie prądu albo nie będzie wody w domu, jak sobie damy radę, żebyśmy mieli to w głowie. Nie mamy takich nawyków, musimy to przećwiczyć, musimy uodpornić naszych mieszkańców do tego typu rzeczy. Budowanie wspólnotowości i odejście od tego indywidualizmu, że zespół, grupa i wspieranie się w każdej dziedzinie, bo to daje poczucie radości i większe dawanie sobie rady z różnymi kryzysowymi sytuacjami. Z tych rzeczy, za które samorząd musi cały czas pilnować i wykonywać jest wiele.
2: Panie wójcie, widzę, że tych zagrożeń dostrzega pan dużo. Jeżeli uda się je pokonać, wtedy myślę, że kolejne perły samorządu też przypadną gminie Rybno. Ja serdecznie gratuluję i życzę, żeby te zagrożenia gmina skutecznie niwelowała. Moim gościem był wójt gminy Rybno, Tomasz Węgrzynowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję i do następnych spotkań.
2: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy.
1: Gość Radia 7.
2: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną Grzegorz Mrobiński, burmistrz Działdowa. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
2: Do tej pory spotykaliśmy się i każdą naszą rozmowę rozpoczynaliśmy od raportu z budowy. Dziś już raportu z budowy, proszę Państwa, nie będzie. Dziś będziemy rozmawiali o otwarciu basenu w Działdowie, panie burmistrzu. Państwo tego nie widzą, ale oczy się burmistrzowi świecą.
3: Świeca się, zrobiło się jaśniej troszeczkę w tym pomieszczeniu, ale zacznijmy od tego, tak, wracam prosto od notariusza. Dokonaliśmy aktem notarialnym aportu basenu do spółki miejskiej i chcę Państwu powiedzieć, że praktycznie jesteśmy gotowi na otwarcie tego obiektu. Spływają do nas ostatnie badania wody, które prowadzi działdowski sanepid i w przyszłym tygodniu kąpiemy się.
2: Dokładnie kiedy?
3: 9 października, w piątek, zapraszam mieszkańców. Dla pierwszych klientów będziemy mieli niespodzianki w formie fajnych gadżetów, ale myślę, że samą niespodzianką i będzie basen, obiekt, to co jest w środku, bo chcę powiedzieć, że to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
2: No to właśnie, proszę opowiedzieć o tej pływalni, co tam jest, jakie baseny, jaka długość, czy sauny, co tam udało się zrobić.
3: No myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby opowiadać o tym, ale tak, trzy baseny są, basen typowo pływacki, basen rekreacyjny z różnymi atrakcjami, których ja nawet nie potrafię nazwać, no i jest też basen dla najmłodszych uczestników, gdzie się dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa, jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota solna, to są trzy sauny, fińska parowa, sauna ta najpopularniejsza i sauna oczywiście też nadpodczerwień, jest prysznic wrażeń, nie wiem jakie to są wrażenia, no bo każdy musi sam zobaczyć. Jest drugie jacuzzi i także jest basen schładzający po wyjściu z sauny. Będzie można wykąpać się w temperaturze, nie wiem, 21 stopni.
2: Okej, a proszę powiedzieć jeszcze o kosztach. Wróćmy do kosztów, bo to nie była tania inwestycja.
3: To nie była tania inwestycja, ale jak część z Państwa pewnie już zauważyła, my byliśmy mocno przygotowani do realizacji. Przypomnę, że 25 milionów to są środki zewnętrzne, które pochodziły z Ministerstwa Sportu, z Polskiego Ładu, a także środki uzyskane od powiatu działdowskiego i to niemała kwota, bo aż 5 milionów złotych. I od samego początku nasza koncepcja zakładała przekazanie aportem tego obiektu do spółki, dzięki czemu odzyskaliśmy, i tu już znam tą konkretną kwotę wynikającą z aktu notarialnego, 11 milionów 890 tysięcy złotych. I tak naprawdę ten basen jest tańszy w budowie niż ten basen, który miał być budowany w 2014 roku. Netto koszt budowy to jest 51 milionów 700 tysięcy złotych. Jest to kwota niewyobrażalna i tak naprawdę nigdy byśmy nie byli w stanie tego pobudować, gdyby nie starania samorządu o środki zewnętrzne. Jestem dumny z tego, bo pomimo tego, że konkurs wygrała firma zewnętrzna, to mieliśmy bardzo wielu wykonawców z Działdowa i z okolicy, których również chcemy zaprosić na uroczystość przekazania tego obiektu, bo 9 obiekt otwieramy dla mieszkańców, natomiast 5 będzie druga uroczystość przekazania i
2: czyli
3: odbioru.
2: W sumie
3: pierwsza, tak. No wynika to z tego, że tak naprawdę mieszkańcy naszego miasta są tak spragnieni kąpieli, że 9 w piątek nie chcemy im zabierać godzin na uroczystości, na podniosłe uroczystości, które tak naprawdę wykluczają ten obiekt z użytkowania. 9 wchodzimy.
2: O której godzinie można przyjść? Od 9?
3: Myślę, że to troszeczkę później, ponieważ 9 też będzie pokaz pływania synchronicznego. Specjalna grupa przyjeżdża z Warszawy. Grupa, która jeździ, bierze udział w zawodach w Europie i na świecie. I myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja i dopiero po tym pływaniu synchronicznym mieszkańcy będą mogli...
2: Czyli o której?
3: Zakładam, że będzie to około południa. Około południa to kwestia jeszcze dogrania. Jesteśmy na telefonach cały czas z Warszawą.
2: To na pewno niezwłocznie przekażemy to mieszkańcom i przekażemy naszym słuchaczom. Ale jeszcze proszę powiedzieć, bo basen otwarcie to jest duże wyzwanie logistyczne dla miasta i też pewnie obciążające budżet. Ten basen musi funkcjonować, tam się musi dziać, żeby to na siebie chociaż w części zarabiało. Jak to będzie z kosztami utrzymania? Jakie są pomysły w ogóle?
3: Proszę Państwa, od razu chcę powiedzieć, że nie ma basenów, które się utrzymują w 100%, gdzie bilansują się koszty. Tak nie jest i pewnie tak u nas nie będzie. Być może będzie taki okres, gdzie będzie wow, duże zainteresowanie i te przychody będą wyższe. Natomiast my obserwowaliśmy bardzo wiele takich pływalni i jeździliśmy, rozmawialiśmy i te błędy, które tam są popełniane, chcemy ich uniknąć. Także na pewno będzie tak, że ten basen nie tylko będzie w jego ofercie wejście na basen, ale będzie całe mnóstwo różnych atrakcji prowadzonych przez właśnie obiekt, czyli szkoły pływania, szkoły dla poszczególnych grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych, nawet do seniorów. To będzie tak, że nawet będzie można sobie, nie wiem, wynajmować tory, prawda, ale wszystko jest skalkulowane w ten sposób, żeby te pieniądze zostawały w spółce, a nie, nie chcę tutaj mówić, jak jest na innych basenach, ale czasami jest tak, że po prostu szkółki w sposób niekontrolowany w najlepszych momentach obłożenia basenu wykluczają mieszkańców. Do tego nie możemy dopuścić, bo ktoś chce po pracy przyjść, to musi mieć taką możliwość.
2: Mhm. Czyli rozumiem, kluby pływackie, jakieś zajęcia sportowe, tak?
3: Wszystko ruszamy, to? Na początku ruszamy. Mamy klub MKS Działdowo pozyskał z Ministerstwa Sportu dotacje na zajęcia nauki pływania dla grup wiekowych. To są konkretnie uczniowie klasy trzeciej i my te zajęcia musimy do końca roku zrealizować, także my otwieramy, a już od następnego tygodnia
2: z kopyta
3: ruszamy i naprawdę będzie się działo. Oczywiście w takich obiektach najważniejsze jest, żeby kanalizować tych odbiorców i my chcemy, żeby do południa ten basen nie stał pusty, tylko żeby on żył, żeby młodzież szkolna, seniorzy, ci, którzy nie są w tych godzinach związani pracą zawodową, żeby oni w tych momentach korzystali. A
2: wiadomo, jakie będzie koszt, jakie będą wejściówki, pewnie będą zróżnicowane, ale bilet
3: będą zróżnicowane, będą różnego rodzaju ulgi. Z tego co pamiętam, to bilet podstawowy będzie kosztował bodajże 23,50 zł.
2: Na godzinę.
3: Dokładny cenik zostanie opublikowany, żeby przywiązać, ponieważ jest to cena wyższa niż w okolicznych basenach, ale też jest to zupełnie inny produkt, który dajemy. I żeby przekonać odbiorców, na pierwszy miesiąc dajemy 10% zniżki dla wszystkich, po to, żeby przyjść, zobaczyć i powiedzieć, warto te pieniądze włożyć.
2: I właśnie tak przyzwyczaić. Panie burmistrzu, to jeszcze na koniec szybciutko, te 12 milionów, które udało się odzyskać z tej inwestycji, na co zostanie przeznaczone? Czy już pan ma wymyślone, czy już są może zagospodarowane te pieniądze?
3: Myślę, że w większości tak, ponieważ my już od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że taką kwotę plus minus odzyskamy i głównie one są zabezpieczone na wkłady własne do projektów, w ramach których pozyskujemy środki unijne, między innymi część z tej kwoty to jest wkład własny do budowy centrum przesiadkowego, którego budowa praktycznie w październiku, najpóźniej w listopadzie ruszy. Mamy wiele pomysłów na następne lata i wychodzimy z założenia, że jeżeli dostajemy złotówkę, to musimy zrobić wszystko, żeby pomnożyć ją razy 3 albo 4.
2: Centrum przesiadkowe to jaki to koszt?
3: Około 12 milionów.
2: Czyli ile, połowę uda się sfinansować? Czy mniej, czy więcej?
3: Ja nie pamiętam, jaki tam był wskaźnik wkładu własnego, ale myślę, że dużo mniej. Tam było dofinansowanie na bardzo dużym poziomie, ponieważ są to środki z funduszy europejskich.
2: No dobrze, to będziemy się przyglądać kolejnym inwestycjom.
3: tyle lat rozmawialiśmy.
2: Tak po ludzku zmęczyła pana ta inwestycja?
3: Ja powiem tak, ono dalej męczy, bo pomimo tego, że widać już ten cukierek, to chcę państwu powiedzieć, że no my nie śpimy po nocach, ponieważ tam jest tyle armatury, tyle sprzętu, tyle oprogramowania, że zawsze może coś nie zadziałać.
2: Ale do tej pory wszystko działało. Wszystko
3: nie chciałbym, żeby to była woda na młyn. Ja bardzo proszę o wyrozumiałość mieszkańców. Jeżeli ktoś przyjdzie, a będzie ciasno, a będzie nie ten kolor płytek elewacji, to oczywiście przyjmujemy wszelką krytykę, ale cieszmy się tym, że w końcu po tych 10-leciach mamy swoją pływalnię.
2: No ja mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą przychodzili z krytyką, tylko z pomysłami, jak rozwijać to miejsce, jak udoskonalać. I mam nadzieję, że tak już od którego, panie burmistrzu, jeszcze raz przypomnimy mieszkańcom.
3: 9 października i cały weekend, drodzy państwo,
2: i tak już do końca świata i o jeden dzień dłużej.
3: Tak jest.
2: Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
3: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na basenie.
2: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy. Reklama.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo Handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Reklama.
4: Jest godzina 8.
3: To są wiadomości Radia 7.
5: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
6: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
7: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
8: No pewnie, że jest lepiej.
5: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
9: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
5: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Radio 7. Te programy powtarzamy.
10: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
11: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Kroniki Pogranicza. Dziś porozmawiamy z regionalistą, dyrektorem szkoły w Chartowcu, panem Bogusławem Łukwińskim. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
11: Osobą, o której będziemy rozmawiali, jest ksiądz Franciszek Lis. Dlaczego akurat postać księdza wybrał pan na temat naszej rozmowy?
12: To jest bardzo dobre pytanie. Wiedziałem, że pan je zada. I myślałem na ten temat. Dlaczego akurat na temat dzisiejszej rozmowy wybrałem sylwetkę księdza doktora Franciszka Lisa, proboszcza parafii Rumian, który był tym proboszczem do roku 1933. Dla mnie to był wielki patriota. Człowiek, dzięki któremu nie zapomnieliśmy o swoich korzeniach. Dzięki któremu dbaliśmy o polskość i dzięki któremu udało nam się w tą polskość wejść w roku 1920. A kiedy mówimy o odzyskaniu niepodległości, przez to myślimy Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Korfanty i inni. Owszem, ikony, ale bez takich ludzi jak ksiądz Franciszek Lis pewnie trudno byłoby wrócić z polskością na przykład na ziemi lubawskiej. Pamiętamy o księdzu Lisie i co roku, 11 listopada, delegacja dzisiejszych społeczników rybieńskich składa kwiaty na grobie księdza prałata Lisa w dowód pamięci i wdzięczności za to, czego właśnie ta osoba dokonała.
11: Ależ to musi być osoba fascynująca, skoro przez tyle lat ludzie, społeczność o tym pamięta. Ja wiem jedną rzecz, mianowicie, że księża w dzisiejszym społeczeństwie pełnią rolę takich duszpasterzy, opiekunów, ale w tamtych czasach była, wydaje mi się, to rola o wiele, wiele większa.
12: Możliwości były inne i zadania stojące przed księżmi były też inne. To nie był tylko duszpasterz, ale to była osoba, przewodnik, która wskazywała ludziom, jak mają żyć, nie tylko jeżeli chodzi o wymiar chrześcijański, ale tak jak mają żyć jako Polacy, jako naród, jak mają dbać o to, żeby tymi Polakami pozostać, żeby tą polskość przekazać następnym pokoleniom, a kolejne pokolenia następnym, żeby zaszczepić w nich właśnie tego ducha polskości.
11: A w trudnych chwilach wszystkie oczy zwracały się w stronę księdza.
12: Ja znalazłem w prasie z czasów księdza Franciszka Lisa dokładnie, kiedy pisano na jego temat artykuł po jego śmierci. On zmarł 3 marca 1933 roku w piątek podczas rozdawania komunii w kościele. No i taki bardzo ciekawy fragment ze Słowa Pomorskiego. Zgasł jeden ze świetlanych słupów, świecący wśród mroków srogiej niewoli jasnym, promiennym blaskiem, krzepiącym ducha ciężko udręczonego ludu polskiego i wskazującym mu wśród ciemnej nocy niewoli pewną, a nieomylną drogę do wyjścia na światło wolności.
11: Poezja.
12: Ktoś bardzo się natrudził, żeby to napisać. I teraz, no właśnie, czy on sobie ksiądz Lis zasłużył tym, żeby taki piękny dytyramb na jego cześć pośmiertny został zapisany.
11: No właśnie, dopytam. Czym się zasłużył? Co on takiego robił, że ci ludzie tak go pokochali?
12: Przede wszystkim tak, jako młody ksiądz pojechał na studia do Rzymu i ukończył, zdobył 2 doktoraty z dziedziny teologii i filozofii, ale to nie robi jeszcze z niego bohatera. No, potem zaczyna się sprawa, kiedy z Rzymu, bo tam te doktoraty zdobywa, wraca na łono biskupstwa chełmińskiego i tu zaczyna swoją pracę i zdecydowanie narodowo-polską. I w czasie kampanii wyborczej się udzielał na rzecz kandydatów polskich i żądał przywrócenia nauki i religii na przykład w szkołach pruskich. To się nie podobało władzom pruskim, zaczęły się nim interesować. Przeniesiono go do Bochum, do nadrenii północy Westfalii, tam by opiekować się żywiołem polskim, który jechał do pracy. No i podam takie dane. Ksiądz Lis w ciągu kilku lat w Bochum stał się patronem 46 spośród 100 polsko-katolickich organizacji założonych przez polskich migrantów. Położył fundament pod taką gazetę Wiarus Polski, gdzie później ta gazeta funkcjonowała już po wyjeździe księdza Lisa. No i w roku 1894 wraca na ziemię lubawską i otrzymuje proboszczo w Rumianie, gdzie już do samego końca tym proboszczem jest.
11: Czyli już gmina Rybno.
12: Tak. I czym zajmował się ksiądz? Oprócz działalności duszpasterskiej organizował kółka czytelnicze, głosił wykłady z historii kultury polskiej i wpływał w duchu narodowym na pozaszkolną edukację młodzieży. Był członkiem komitetu wyborczego, podróżował po ziemi lubawskiej i sąsiedniej Warmii, Mazurach, wygłaszał wykłady, referaty, namawiał do głosowania na polskich kandydatów do Reichstagu, a nawet sam kandydował do Reichstagu z frakcji polskiej w okręgu wyborczym Nidzica. W 1906 roku był inicjatorem strajku szkolnego na Pomorzu, na ziemi lubawskiej, o którym mówiliśmy, za co został skazany.
11: Inicjatorem to znaczy co? Pewnie na ambonie powiedział, mówił, że trzeba bronić mowy polskiej.
12: Tak. Był właśnie wśród księży dekanatu lubawskiego właśnie jednym z takich czynnych, aktywnych działaczy, który namawiał innych, żeby zrobili to samo, co i on. A cóż dalej? Po zakończeniu I wojny światowej, już jako polski obywatel, dalej zaangażowany był politycznie, współpracował z Narodową Demokracją, pisał artykuły do Słowa Pomorskiego i w Słowie Pomorskim też miał taką specjalną rubrykę i drukował kąśliwe polemiki przeciwko autorytarnym rządom sanacji, za co został postawiony przed sądem. No i na szczęście dla księdza Lisa uniewinniony. To jednak zniszczyło mu wątłe i tak zdrowie i no, niektórzy uważają, że już po tym incydencie związanym z procesem sądowym no, już nie był taki jak wcześniej.
11: Czyli fizycznie został złamany też trochę?
12: Siedział jeszcze dwa razy w więzieniu, ale za czasów zaborców pruskich. I to go w ogóle bardzo mocno dobiło, zdołowało, że Polska, o którą tak walczył, stawia go przed sądem. I to widmo, że jednak nie zostanie obroniony, gdzieś nad nim wisiało, że jednak pójdzie do więzienia za jakieś tam słowa, które użył przeciwko wojewodzie wtedy pomorskiemu.
11: Wspominał pan też o jednej rzeczy, mianowicie, że księża mieli olbrzymi wpływ na kulturę, bo to czasami były takie jedyne oazy kulturalne w danej miejscowości, takiej małej jak Rumian, takiej małej jak Hartowiec czy inne.
12: O, kultura i promotorzy zmian. To taka może anegdotka będzie chyba dobrą ilustracją zwiniarzu, do którego w parafii należał Hartowiec przed wojną. Był ksiądz Wachowski, między innymi też zaangażowany w strajk szkolny. I ludzie narzekali w latach 20. XX wieku, że to taka nowoczesność, ta radia, że kury się przestają nieść, koguty przestają działać, że świnie nie tak rosną jak trzeba. No i w ogóle, no co za pomysły z tym wynalazkiem, to aby zawraca nam głowę. No i którejś niedzieli po mszy ksiądz Wachowski wystawił radio na zewnątrz plebanii, włączył na cały regulator i po tej akcji przeciwnicy postępu w parafii zwiniarz umilkli.
11: Rozumiem, że pokochali radio.
12: Tak, no, ksiądz pokochał radio.
11: Dzisiaj z pewnością słuchali Radia 7.
12: No na pewno, na pewno.
11: I słuchacze szanowni, na pewno od Radia 7 kury się lepiej niosą, a krowy dają więcej mleka, także nie bójcie się tego.
12: A i niepotrzebna tutaj jest właśnie ingerencja duszpasterstwa, żebyśmy polubili Radio 7, bo to fajne radio, warto tego radia słuchać.
11: Aż się zarumieniłem. Ale rzeczywiście tak było. Parafia Żuromińska jest młodą parafią, bo powstała w 1907 roku, aczkolwiek kościół dużo dłużej tu stoi i nie była po prostu parafią. I ci księża, ci pierwsi proboszczowie to są do dzisiaj wspominani. Taką legendą wręcz otaczani. Ksiądz Ignacy Staniaszko to właśnie centrum kultury żuromińskiej. To tam przecież przygotowano przedstawienia jasełkowe. To tam młodzi ludzie przychodzili, żeby zaczerpnąć tej kultury, gdzieś spotkać się w salce, czy z księdzem Malinowskim, taki był u nas wikary, przygotować przedstawienia z okazji różnych właśnie świąt. Ile zdjęć z tamtego okresu przetrwało właśnie rozradowanych młodych ludzi, którzy właśnie tam odnajdowali to humanistyczne ujście.
12: Dobrze, że pan mi przypomniał właśnie o Żuromienie. Zapomniałbym o najważniejszym dziele księdza doktora Lisa. To są dwie parafie założone z inicjatywy księdza Lisa na terenie dzisiejszej gminy Rybno. To jest parafia Koszelewy i parafia Rybno. Parafia Koszelewy to ponad 20 lat starań doktora Lisa, aby taką parafię w Koszelewach założyć i w końcu udało się to w roku 1926, natomiast parafia w Rybnie to rok 1928.
11: Puk, puk, że ktoś słucha nas z Koszelew i z Rybna?
12: Na pewno słuchają, tam radio dociera bez przeszkód.
11: No, ale pewnie ta wiedza jest doskonale im znana, prawda, że ten ksiądz Lis założył tam parafię.
12: No nie wiem, czy pamiętają.
11: Wie, tak?
12: Właśnie dlatego rozmawiamy o tym, żeby tę pamięć wskrzesić. To bardzo ważne, wskrzeszanie pamięci. Bardzo ważne, abyśmy wiedzieli o swoich korzeniach. Taką może posłużę się małą metaforą do świata przyrody. Bez korzeni nie zakwitniemy.
11: Tak sobie liczyłem w czasie, że jest możliwe to, że spotkał pan kogoś, kto księdza Lisa jeszcze znał. Czy takie źródło informacji gdzieś pojawiło się w pańskim życiu?
12: Tak, ale...
11: Znał pan osobę, która znała księdza? Czy rozmawialiście na ten temat?
12: No tak, rozmawialiśmy.
11: I czego się pan dowiedział tak bezpośrednio? Bo to jest dosyć ciekawe, prawda? Że naoczny świadek działalności księdza pojawił się.
12: To był mój dziadek, który urodził się w parafii rumiańskiej, który był przez księdza Lisa chrzczony. I brat mojego dziadka, który również urodził się w parafii rumiańskiej, ale poznał księdza Lisa właśnie w Bochum, bo tam mój właśnie brat mojego dziadka pojechał się dorobić i wrócił z powrotem na swoje ziemię. Całe szczęście, że pamiętamy o księdzu Lisie poprzez jego nagrobek, który jest przed kościołem w Rumianie, bo gdyby ktoś tam gdzieś tam ten nagrobek znikł, to może nikt by nie pamiętał, a tak każdy przechodzi, tam jest kilka grobów tylko. I tak się zainteresuje, co to był za człowiek. I w związku z tym ta pamięć o nim trwa, ale dzięki naszej audycji trwać będzie jeszcze dłużej. Mhm.
11: A jakieś słowa, jak oni się wyrażali? Pana dziadek, brat pana dziadka?
12: Tak, dobry święty człowiek. To dziadek opowiadał, że bardzo dużo osób z parafii rumiańskiej należało do koła Narodowej Demokracji. Spotykali się nie tylko, żeby politykować i występować przeciwko rządom sanacji, ale spotykali się najczęściej w karczmie państwa Prilów w Rumianie. W herbatki tam chyba nie pili tylko i wyłącznie.
11: Albo z rumem.
12: Może tak, albo z gorzelni się udało przemycić. Tak, i właśnie mam przed oczyma taką fajną fotografię mnóstwa osób właśnie z księżmi, wśród których siedzi ksiądz Lis.
11: No proszę, jest, przetrwał.
12: Przetrwał.
11: A jak jeszcze przetrwał? Przetrwał dzięki temu, że są parafie, te, które założył. Przetrwał dzięki temu, że jest jakiś pomnik, nagrobek. Przetrwał dzięki tej fotografii, przetrwał w pamięci przodków. W jaki sposób jeszcze przetrwał?
12: Przetrwał w pamięci jako człowiek, który się nie poddawał, który nie myślał o sobie, który stawiał sobie cele do wykonania i to nie były cele związane z ego. Niech tworzenie parafii w Koszelewach będzie tego przykładem. Ona była tworzona wbrew władzom pruskim. Władze pruskie zakazały tworzenia parafii, zakazały modlenia się w doraźnej stodole, nie wydawały pozwolenia na budowę nowego obiektu sakralnego, a ksiądz Lis zbierał pieniądze poprzez dobrowolne składki, poprzez organizację zabaw karnawałowych, poprzez organizację festynów wtedy, na początku XX wieku. I o wszystkich datkach pisał na łamach Gazety Toruńskiej. Każde 10 fenigów dane na cel budowy kościoła, każda osoba była naznaczona. On też przy badaniach genealogicznych ciekawostką można te gazety przeglądać i patrzeć sobie, a jak nasi przodkowieczy byli hojni, ile tam dali na ten kościół w Koszelewach. Także dużo, bardzo dużo jest tych nazwisk.
11: Ależ wam zazdroszczę, rzeczywiście taka gazeta, w której pisuje człowiek z danej miejscowości, to później jest kopalnią wiedzy historycznej. No. Genealogicznej mówi pan, ale też pewnie artykuły pisał, tak?
12: W tej
11: gazecie toruńskiej.
12: Tak, pisał. Miał taką rubryczkę Gawędy Starego Kuby. Krytykował takim wykąśliwym dosyć językiem przywary, które nas toczyły. Między innymi wydawanie pieniążków w karczmach. Także tam sporo mężczyzn schodziło i oddawało się, prawda, nie tylko konsumpcji rzeczy, które zapewniają nam energię, ale te konsumpcji, która gdzieś tam uszczuplała budżety rodzin, no i to bardzo go irytowało.
11: To już biskup Ignacy Krasicki pisał swoje znane satyry, Pijaństwo, Żona Modna, w których krytykował przywary, wady społeczeństwa. Ja pamiętam też nasz ksiądz Ignacy Harszewski bodajże też o żuromniakach pisał, te dzieci nasze przychodzą i mówią jo ciągle, skąd oni to jo wzięli? A okazuje się, że rodzice, którzy jeździli do Litzbarka i tam dalej na wasze ziemie, zbierać ziemniaki, zarabiać pieniądze, to przywozili tu też nawyki językowe i to jo też się u nas pojawiło, stamtąd właśnie. I do dziś się tak mówi.
12: Wspaniałe jo. Będąc ostatnio w górach, tak, gdzieś tam z góralem, którego mieszkaliśmy, nieopatrznie moja żona powiedziała jo. A on taki rozanielony. Jak ja dawno tego słowa nie słyszałem. Szwagra mam z Grudziądza.
11: Właśnie, o, stąd też się u nas pojawiło, to ten język się jednak przenika. Panie dyrektorze, ksiądz Franciszek Lis, jakbyśmy jednym zdaniem podsumowali tę dzisiejszą audycję?
12: Człowiek, bohater, którego trzeba było postawić w tym samym szeregu, w którym stoi Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i inni, których znamy z podręczników historii dostępnych w naszych szkołach.
11: Patetycznie.
12: Tak. Szkoda, że nie ma takiego podręcznika, gdzie możemy opowiedzieć o swoich lokalnych patriotach. O tych, którzy są najbliżej nas, o tych, którzy kształtowali nasze najbliższe korzenie.
11: Historyk, regionalista Bogusław Łukwiński był moim gościem. Rozmawialiśmy o księdzu Franciszku Lisie. Była to audycja Kroniki Pogranicza. Adam Ejnik. Do usłyszenia. Dziękuję panu.
12: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze.
10: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
3: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Zakończyła się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Droga ma już nową nawierzchnię i jest dostępna dla mieszkańców. To ulica, która ma szczególne znaczenie i dla mieszkańców, i dla miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Najbardziej romantyczna, tak to bym ujął, ulica w naszym mieście. Ulica, która jest przepięknie zabudowana. Większość budynków na tej ulicy to są jeszcze budynki drewniane. Prowadzi do kościoła farnego, czyli jednego z najstarszych kościołów w naszym mieście. Ulica, która miała swoje epizody w kilku filmach.
2: To zabytkowa ulica i to się nie zmieni, zaznacza burmistrz.
3: I będzie trelinka. Nie ukrywam, że jest to najlepsza forma właśnie nawierzchni, jeśli chodzi o przyszłe ewentualnie filmy. Więc nie wchodzimy tutaj w asfalt. Taką też mamy zgodę od konserwatora zabytków.
2: W ramach inwestycji stara nawierzchnia została zastąpiona betonową trelinką. Prace objęły całą modernizowaną część ulicy. Remont drogi finansowany był ze środków własnej gminy. Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żurominie. Roboty ruszyły w środę. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w mieście. Prace rozpoczęły się na odcinku w centrum Żuromina na wysokości Żuromińskiego Centrum Kultury. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Szczególnie wymagające będą prace prowadzone w ścisłym centrum. Inwestycja będzie realizowana etapami, dlatego kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.
4: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej, a chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w przyszłym roku. Powiat żuromiński wybrał wykonawcę remontów dróg powiatowych. Umowa została już podpisana, a prace mają potrwać 2 miesiące. Remont wykona firma z Żuromina. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 260 000 zł. Nowe nawierzchnie pojawią się na drogach w różnych częściach powiatu. Remonty są potrzebne, bo drogi na tym terenie szybko się zużywają, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
5: Niestety, ale te drogi się niszczą. Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami. Tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Prace będą prowadzone na terenie wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Chodzi o wykonanie nowych nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach.
5: Na gminie Kuszbor droga do Nicgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska. Siemiątkowo, miejscowość Pijawnia.
2: Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 2 miesiące na realizację zadania. Remont drogowy w Gujsku. Prace obejmują budowę mostu oraz rozbudowę drogi powiatowej Gujsk-Podlesie. Plac budowy wizytowali przedstawiciele władz powiatu sierpeckiego. Wartość inwestycji to ponad 2 400 000 zł. Połowę kosztów pokrywa powiat. To ponad 1 220 000 zł. Drugie tyle stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu na drodze Gujsk-Podlesie. Żuromin realizuje zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Miasto pozyskało środki na ekspertyzy miejsc, które w przyszłości mogą służyć jako schronienie dla mieszkańców. Potencjalne miejsca zostały już wyznaczone. Teraz konieczne jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób można je wykorzystać, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Te ekspertyzy wyszły pozytywnie. Robiliśmy je dla 3 lokalizacji. Dla piwnic w szkole podstawowej nr 2, w szkole podstawowej nr 1 i dla piwnicy w przedszkolu numer 1. W związku z tym, że te ekspertyzy wyszły pozytywnie, pozyskaliśmy fundusze od wojewody na przygotowanie dokumentacji projektowej i jesteśmy na etapie właśnie realizacji takiej dokumentacji projektowej.
2: Kolejnym elementem przygotowań jest stworzenie magazynu na potrzeby ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Powstaje on w istniejącym budynku przy ulicy Przemysłowej. Prace już się rozpoczęły, informuje Michał Bodenszac.
4: Żebyśmy mieli miejsce, w którym moglibyśmy przechowywać sprzęt na ewentualność różnych kryzysów, niekoniecznie tych, które kojarzą nam się najgorzej w ostatnich latach, ale kryzysy takie lokalne również się zdarzają i potrzebujemy miejsc, gdzie ten sprzęt moglibyśmy magazynować.
2: W magazynie będzie przechowywany sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych, m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt ratowniczy i inne niezbędne materiały. Przystosowanie budynku będzie kosztowało 500 000 zł. Żuromin pozyskał na ten cel 400 000 zł z budżetu państwa, a 100 000 zł dołoży z własnych środków. Zadania realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Magazyn ma być gotowy do końca listopada. Powiatowa hala sportowa w Żurominie zostanie wyremontowana. Powiat żuromiński otrzymał na ten cel 600 000 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja ma kosztować 1 400 000 zł. Umowa na dofinansowanie została już podpisana. Powiatowa hala sportowa powstała wcześniej przy wsparciu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Trwa termomodernizacja zespołu szkół technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Część zaplanowanych prac jest już wykonana, a innych zbliża się do końca. Budynek szkoły oraz sala gimnastyczna są docieplane, wymieniane są okna i drzwi, modernizowane są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz oświetlenie. Na terenie szkoły powstanie również instalacja fotowoltaiczna. Zaplanowano też system monitorowania jakości powietrza z ekranami, na których prezentowane będą wyniki pomiarów. Termomodernizacja ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynku, a także poprawić warunki nauki i pracy. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu poprawy efektywności energetycznej szkół. W Ciechanowie trwa montaż magazynów energii na prywatnych posesjach. Z miejskiego programu skorzysta 180 gospodarstw domowych posiadających instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańcy pokrywają 15% kosztów zakupu i montażu urządzeń. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych pozyskanych przez miasto. Cały projekt kosztuje 7 milionów złotych. Ciechanów pozyskał na jego realizację prawie 6 milionów złotych. Magazyny energii pojawią się również w 9 miejskich budynkach. Urządzenia zamontowano już m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 i siedzibie biblioteki na Kargoszynie. Kolejne trafią do szkół, przedszkola i hal sportowych. Magazyny pozwalają przechowywać nadwyżki energii wyprodukowane przez panele fotowoltaiczne i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest potrzebna. Nowa wiata na odpady i droga dojazdowa powstały na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice w Ciechanowie. Inwestycja ma ułatwić odbiór śmieci, ale również pomóc w zagospodarowaniu wody opadowej. Wiata osłania kontenery i zabezpiecza odpady przed rozproszeniem przez wiatr i zwierzęta. Jednocześnie umożliwia zbieranie deszczówki, która będzie później wykorzystywana do podlewania roślin. Powstała też droga dojazdowa do pojazdów odbierających odpady. Działkowcy posadzili przy niej nową roślinność. ROD Grędzice otrzymał na inwestycje 30 000 zł z budżetu Ciechanowa oraz 20 000 zł z programu Mazowsze dla działkowców. W tym roku miejskie wsparcie otrzymały również ogrody Kolejarz i Krubin. W obu realizowane są inwestycje związane z doprowadzeniem wody. Dwie szkoły w gminie Zawic mają nowe, energooszczędne oświetlenie. Zakończyła się wymiana lamp w szkołach podstawowych w Zawidzu Kościelnym i Jeżewie. Łącznie wymieniono prawie 500 punktów oświetleniowych. Stare lampy zastąpiło oświetlenie LED, które ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynków. Nowe oświetlenie ma również poprawić warunki nauki i pracy w obu szkołach. Inwestycja kosztowała prawie 150 000 zł. Gmina otrzymała na ten cel prawie 100 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkoła podstawowa w Zawidzu Kościelnym ma patrona. W czwartek placówce oficjalnie nadano imię Janusza Korczaka. Szkoła otrzymała również sztandar. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Szymona Stółkowskiego. Następnie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Nowym patronem został Janusz Korczak, lekarz, pedagog, pisarz i jeden z prekursorów działań na rzecz praw dziecka. Jego podejście do wychowania opierało się przede wszystkim na szacunku dla dziecka, jego godności i prawa do własnego zdania. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie szkole sztandaru. Wyhaftowano na nim cztery słowa: Bóg, honor, ojczyzna i nauka. 38 mieszkańców Wąpierska zaangażowało się w prace, które mają poprawić wygląd i funkcjonalność ich miejscowości. Reprezentuje ona gminę Lidzbark w konkursie Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2026. Mieszkańcy wywieźli m.in. 30 ton gruzu, odnowili przystanek autobusowy i ustawili przy nim tablicę z historią Wąpierska. Zagospodarowali też zaniedbany skwer, na którym pojawiły się altana i huśtawka. Nowe nasadzenia i donice pojawiły się w kolejnych częściach wsi. Odmalowano budynki gospodarcze, a nad jeziorem odnowiono altanę i uporządkowano teren wokół paleniska. W działania włączyła się również miejscowa młodzież. Efekty prac ocenia komisja konkursowa. Dwie wizytacje Wąpierska już się odbyły. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zostaną ogłoszone 28 października w Olsztynie. Konkurs organizuje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Samorządowcy z różnych części Mazowsza odwiedzili w środę Sierpc. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją i prezentacji inwestycji zrealizowanych w mieście. Jednym z głównych punktów spotkania był odnowiony dworzec kolejowy. Uczestnicy zobaczyli również trwającą modernizację wieży ciśnień i budowę nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trasie znalazły się także niedawno oddane do użytku budynki mieszkalne. Samorządowcy rozmawiali zarówno o zakończonych inwestycjach, jak i kolejnych planach Sierpca. Jednym z najważniejszych przygotowywanych przedsięwzięć jest rewitalizacja Placu Chopina. To właśnie temu projektowi poświęcono część rozmów podczas wizyty. Spotkanie samorządowców zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących rewitalizacji. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Zakończył się remont w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Piekiełko w Mławie. Prace odbywały się w miejscu przeznaczonym do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych i prowadzenia szkoleń. W ramach remontu wykończono i pomalowano ściany w pomieszczeniu wykorzystywanym przez strażaków. Remont kosztował 12 800 zł. Cała kwota pochodziła z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Program umożliwia mazowieckim gminom pozyskanie do 40 000 zł na remont lub modernizację części bojowej wybranej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy i prawidłowo korzystać z czujek? Mieszkańcy powiatu działdowskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas specjalnego treningu reagowania. Strażacy państwowej i ochotniczych straży pożarnych spotkali się z mieszkańcami w 6 punktach na terenie powiatu. Jednym z nich była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Podczas spotkań omawiano zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Strażacy tłumaczyli też, jak działają czujki i gdzie należy je montować. Była również część praktyczna. Mieszkańcy mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz bezpośrednio porozmawiać ze strażakami o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Akcja była częścią warmińsko-mazurskiej edycji treningu reagowania, którego celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i przygotowanie ich do właściwego działania w sytuacjach zagrożenia. Teraz pozostałe tematy. Za nami patriotyczno-religijna uroczystość w Białutach w gminie Iłowo-Osada. W ubiegłą niedzielę przy pomniku poświęconym ofiarom zbrodni hitlerowskich odczytano uroczysty apel poległych i oddano salwę honorową.
6: Wzywam was, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi. Stańcie do apelu!
2: W uroczystości w Lesie Białuckim wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, a także samorządów lokalnych. Wieńce składali reprezentanci szkół oraz instytucji kultury. Trzeba zachować pamięć i przekazywać prawdę kolejnym pokoleniom, mówił poseł Stanisław Gorczyca.
7: Młodzież musi wiedzieć. Musimy przecież to my, starsi, te starsze pokolenia, przekazać te informacje. Trzeba mówić prawdę. Przecież wiele lat po wojnie nasza historia była zakłamana i dlatego to jest tak właśnie ważne.
2: Uroczystość zakończyła msza święta. Las Białucki pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni w naszym regionie. Białuty przypominają, że za liczbami kryją się ludzie i ich historie. W Działdowie upamiętniono ofiary niemieckiego obozu Soldau. We wtorek na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk poświęcony osobom zamordowanym w obozie. Nowe upamiętnienie ufundował Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jak informuje jego przedstawicielka Katarzyna Lisiecka, napis na obelisku jednoznacznie wskazuje zarówno ofiary, jak i miejsce ich kaźni – niemiecki obóz Soldau. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele IPN, administracji rządowej, samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Obelisk został został poświęcony, a uczestnicy złożyli pod nim wieńce i kwiaty. Nowe upamiętnienie stanęło na cmentarzu przy parafii świętego Wojciecha w Działdowie. Data uroczystości nawiązywała do wydarzeń z września 1939 roku. Po kapitulacji twierdzy Modlin część polskich jeńców i obrońców trafiła do obozu w Działdowie. W ubiegłym roku na działdowskiej kwaterze wojennej wymieniono też 25 drewnianych krzyży na granitowe. IPN od kilku lat prowadzi w regionie również prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Badania prowadzono m.in. na terenie dawnego obozu oraz w Lesie Białuckim, gdzie odnaleziono masowe groby i szczątki tysięcy ofiar. Książki poświęcone historii niemieckiego obozu Karl-Soldau trafią do bibliotek w powiecie działdowskim. Każda z placówek uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość otrzymała komplet 4 publikacji. Książki trafią do bibliotek miejskich, gminnych i szkolnych oraz biblioteki powiatowej. Mają być dostępne dla uczniów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych historią Działdowa i regionu. Publikacje dotyczą działalności Karl-Soldau oraz losów więźniów niemieckiego obozu. Ich autorami są Andrzej Rutecki i dr Anna Jagodzińska. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w Działdowie. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, które zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o tragicznej historii Karl-Soldau. Mieszkanki Działdowa i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Specjalnie przygotowany cytobus pojawi się przy działdowskim szpitalu. Badania odbędą się 10 października. Cytologię będzie można wykonać od godziny 13 do 15. Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany na bardzo wczesnym etapie i jeszcze zanim pojawią się objawy. Akcję organizuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Badania skierowane są do kobiet z Działdowa i okolic. Będą bezpłatne. 6 kilometrów, terenowe przeszkody i przede wszystkim pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. Nad Zalewem Ruda odbyła się druga edycja charytatywnego Survival Race. Wydarzenie zakończyło się charytatywnym sukcesem. Zebrano prawie 16 tysięcy złotych. Uczestnicy zmierzyli się z trasą poprowadzoną wokół zalewu. Po drodze czekały na nich przygotowane na terenie przeszkody i zadania. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Julia Szostek, druga edycja imprezy była bardzo udana.
8: Ludzi pobiegło, podejrzewam, że ponad 100 osób, aczkolwiek w całym tym ferworze nie jestem w stanie ich teraz policzyć. Ale było multum ludzi, tu było naprawdę szok, że przez te 5 godzin tu się przewinęło taki ogrom. Cudowna atmosfera, uśmiechy, serdeczność, życzliwość innych ludzi. Widać dobre serce po prostu na dłoni. Rywalizacja sportowa była naprawdę na wysokim poziomie. Ludzie wrócili ze zdartymi kolanami, cali przemoczeni, pogubili buty, buty się porozwalały.
2: Dla wielu uczestników liczył się nie tylko wynik. Na trasie można było sprawdzić swoją kondycję, zmierzyć się z własnymi słabościami i przede wszystkim dobrze się bawić. Potwierdzają to sami zawodnicy.
9: Było trochę takich upadków, że już nie miałam po prostu siły, ale było super, tak szczerze. Powtórzyłabym to jeszcze raz, tym bardziej, że strasznie dopingował mi mój chłopak w trakcie. Strasznie mnie wspierał, jak już nie dawałam sobie rady.
10: Było kilka ciężkich przeszkód, no ale daliśmy radę.
11: Biegliśmy w największej grupie, 26 osób, przyjaciele i rodzina. Fajna inicjatywa. No i jakby za rok coś takiego było, to na pewno też weźmiemy udział.
2: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Towarzyszyły jej również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i muzyka. Kolejni seniorzy z powiatu żuromińskiego rozpoczęli bezpłatne zajęcia sportowe. To już druga grupa uczestnicząca w ćwiczeniach. Zajęcia odbywają się w hali sportowej oraz pływalni przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie. Są prowadzone w ramach projektu Integracja i Zdrowie Seniorów powiatu żuromińskiego. Jednym z ich elementów są ćwiczenia w wodzie. Łączą gimnastykę, pływanie i fitness, a uczestnicy korzystają również ze sprzętu wypornościowego. Taka forma aktywności jest szczególnie dobra dla osób starszych, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
5: Kolejny ciekawy pomysł i kolejna grupa z naszych starszych mieszkańców będzie zadowolona. No myślę, że przede wszystkim w starszym wieku to zajęcia w wodzie, na basenie, no są tutaj jak najbardziej wskazane.
2: Basen pozwala ćwiczyć inaczej niż w sali. Woda odciąża stawy, a jednocześnie umożliwia pracę nad sprawnością całego organizmu, dodaje starosta.
5: Cierpimy na różne schorzenia, nie wszystkie formy aktywności nadają się do uprawiania. Natomiast myślę, że akurat zajęcia w wodzie są jak najbardziej wskazane i kierowane do jak najszerszej grupy potrzebnych działań tego typu fizjoterapeutycznych.
2: Zajęcia są bezpłatne. Seniorzy ćwiczą w kilkunasto lub około 20-osobowych grupach kilka razy w tygodniu. Projekt ma zachęcać starszych mieszkańców powiatu nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do wspólnego spędzania czasu. Taniec, energia i dobra zabawa. W czwartek w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbył się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. Na scenie zaprezentowały się seniorskie zespoły taneczne. Choć wydarzenie miało formę konkursu, rywalizacja nie była najważniejsza, mówi organizatorka, instruktorka tańca i choreograf Kornelia Falk.
12: Seniorzy dali nam cząstkę siebie.
2: Zespoły taneczne. Choć wydarzenie miało formę konkursu, rywalizacja nie była najważniejsza, mówi organizatorka, instruktorka tańca i choreograf Kornelia Falk.
12: Seniorzy dali nam cząstkę siebie i pokazali, jak można się świetnie.

0: niesamowite. W ostatniej grupie, która tańczyła, tańczyła 90-latka. Przecież to jest absolutnie coś niesamowitego. Nie, oczywiście złożę głos, no bo wypada, natomiast ja uważam, że tu w ogóle absolutnie nie ma wygranych, nie ma przegranych. 90-latka tańczyła szybciej niż ja bym tańczyła. Szok!
1: Swojego faworyta wybrała również publiczność. Jej nagroda została w Działdowie. Zdobyła ją wspólna reprezentacja Dziennego Domu Senior Plus i Klubu Senior Plus. Dla uczestników najważniejsza była jednak możliwość spotkania, wspólnego tańca i zabawy.
2: Starsze panie tańczyły jak szesnastki. Coś to było nie do wiary, że te ludzie tak nadążą za to muzyko.
3: Super! Pięknie, my się cieszymy, dlatego że widzimy, że to ma sens, że wychodzimy z domów, że zajmujemy się czymś, że bawimy się, że mamy możliwość spotkania, ubrania takiego kolorowego, na co dzień się tak nie chodzi.
4: Zapraszamy przede wszystkim panów, bo nie mamy nawet jednego pana.
1: Organizatorami Złotego Bucika 2026 były Szkoła Muzyki i Tańca Art Music oraz Uniwersytet III Wieku w Działdowie. Mława szuka rockowych talentów. Trwa nabór zespołów do 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowania. Do przeglądu mogą zgłaszać się grupy wykonujące własne kompozycje. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze 8 zespołów, które wystąpią w kinie Kosmos. Konkurs może być początkiem muzycznej kariery, mówi Jarosław Stokowski z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
5: Mimo upływu lat rockowania nadal przyciągają tych, którzy chcą pokazać swoją muzykę. W sali kina Kosmos pojawią się zespoły z całej Polski. Zespoły, które piszą własne piosenki, grają po garażach, klubach, salach prób, czasem przed kilkunastoma osobami, a czasem marzą o tym, żeby któregoś dnia stanąć na dużej scenie i zobaczyć pod nią tłumy. Bo właśnie od takich miejsc często zaczyna się cała muzyczna historia.
1: Na uczestników czekają nagrody, ale także możliwość poznania muzyków jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji rockowych. Gwiazdą tegorocznych rockowań będzie Kobra Nocka. Spotkanie z legendą polskiego rocka będzie dodatkową nagrodą dla uczestników, uważa Jarosław Stokowski.
5: Spotkanie Kobra Nocki z młodymi zespołami podczas rockowań ma w sobie coś symbolicznego. Na jednej scenie spotkają się muzycy, którzy dopiero szukają swojego miejsca i zespół, który swoje miejsce w historii polskiego rocka zdążył już sobie wywalczyć.
1: Przegląd rozpocznie się 17 października o godzinie 11. Wyniki zostaną ogłoszone o 19, a później wystąpi Kobra Nocka. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, które od 9 października będzie można odbierać w kasie kina Kosmos. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do poniedziałku. Formularz i regulamin znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 150 dwoje uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia naukowe starosty Działdowskiego. Zostały wręczone w Zespole Szkół imienia Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie. Na nagrody dla młodzieży powiat przeznaczył w tym roku 310 tysięcy złotych. Stypendia trafiły do laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów oraz uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki na maturze lub egzaminach zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzymał 2 lub 2,5 tysiąca złotych. Pieniądze mają być nie tylko nagrodą, ale też pomocą w dalszej edukacji, mówi starosta Działdowski Paweł Cieśliński.
6: To są bardzo dobrze wydane pieniądze, trafiające do młodych osób. Myślę, że też w jakiś sposób pomogą im wystartować w nowym etapie życia, czy to studia, czy praca, czy inne plany.
1: Wśród nagrodzonych znalazło się 12 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. 41 uczniów otrzymało stypendia za wyniki na maturze, a 103 absolwentów za rezultaty egzaminów zawodowych. 4 osoby zostały wyróżnione w 2 kategoriach. Podczas uroczystości uhonorowano również nauczycieli, których uczniowie osiągnęli szczególnie wysokie wyniki. Rośliny i zwierzęta parków krajobrazowych i narodowych były bohaterami tegorocznej edycji konkursu Przyroda – Twój przyjaciel. We wtorek w sierpcu podsumowano rywalizację dzieci i młodzieży z całego powiatu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, m.in. znajomością gatunków występujących na terenach chronionych. Konkurs ma rozwijać zainteresowanie przyrodą i edukować młodych mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Podsumowanie odbyło się w starostwie powiatowym w sierpcu. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Konkurs Przyroda – Twój przyjaciel jest organizowany w powiecie sierpeckim co roku. Przygotował go sierpecki oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z powiatem sierpeckim. Prowadziła go prezes sierpeckiej LOP Barbara Woźnicka. Jak pracuje Urząd Miasta i czym na co dzień zajmuje się burmistrz? Mogli się o tym przekonać podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, którzy odwiedzili mławski ratusz. Goście spotkali się z burmistrzem Piotrem Jankowskim i jego zastępcą Mariuszem Szczechowiczem. Rozmawiali o realizowanych i planowanych inwestycjach oraz o codziennej pracy miejskiego samorządu. Był też czas na pytania. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie ratusza. Uczestnicy zobaczyli m.in. Biuro Rady Miasta, salę konferencyjną, galerię fotografii dawnej Mławy oraz miejsce, w którym prezentowane są tryptyki Drzwi do Mławy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy

0: Pomocy poznali też ciekawostki z historii miasta oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca urzędników i radnych. Natomiast jak wyglądała jesień na mazowieckiej wsi przed kilkudziesięciu laty, będzie można się przekonać w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Skansen organizuje drugą edycję jesieni w Skansenie. W zagrodach będzie można zobaczyć dawne prace i rzemiosła, zaplanowano pokazy kowalstwa, tkactwa, młócenia zboża, obróbki lnu, wyciskania soku z jabłek, przygotowania przetworów z dyni czy pracy szewca. Na pole wrócą też tradycyjne prace gospodarskie. Odbywać się będą pokazy jesienne orki bronowania oraz siewu zbóż ozimych. Ziarno wysiewane będzie zarówno przy użyciu konnego siewnika, jak i tradycyjnie z płachty. Swoich sił będą mogły spróbować również dzieci. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach tkackich, gręplowaniu wełny, animacjach i zabawach. Przy amfiteatrze przez cały dzień będzie działał kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. W programie znalazły się również godki kurpiowskie Witolda Kuczyńskiego oraz koncert kapeli Synozie Puscy. Jesień w Skansenie, w niedzielę, początek o godzinie 10, wydarzenie potrwa do 18. Młodzież z Sierpca rozmawiała o hejcie, przemocy rówieśniczej i wykluczeniu. W Centrum Kultury i Sztuki obejrzała spektakl profilaktyczny Hej, tu jestem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6, 7 i 8 ze szkół podstawowych nr 2 i 3. Przedstawienie przygotowano w formie teatru forum. Młodzież mogła zatrzymywać akcję, wchodzić na scenę, przyjmować rolę bohaterów i sprawdzać, jak można zareagować w trudnej sytuacji. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności za słowa, relacji z rówieśnikami i zachowania świadków przemocy. Uczestnicy poznawali też sposoby radzenia sobie z napięciem i emocjami. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele policji, mówili o empatii, uważności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jednym z głównych przesłań wydarzenia było to, że nawet pozornie niewinny komentarz może kogoś zranić, a reakcja świadka może pomóc przerwać hejt lub przemoc. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
3: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
2: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
4: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
2: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 października. W 1986 roku święcenia biskupie otrzymał Andrzej Suski. W Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku udzielił ich prymas polski kardynał Józef Glemp. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa z hymnu do Krzyża Chrystusa: Nadziejo moja jedyna. Pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji płockiej.
3: Połowy dokonał, kto dobrze rozpoczął. A rozpocząć dobrze znaczy rozpocząć z namysłem.
2: W 2009 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Dom nad rozlewiskiem. Jednym z charakteryzatorów był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja. W 2013 roku po uprzednim złożeniu rezygnacji przez urodzoną w Nowym Mieście Lubawskim Zytę Gilowską prezydent Bronisław Komorowski odwołał ją z Rady Polityki Pieniężnej.
4: Bo u nas jest, panie dzieju, Zielona Wyspa. Co nas to obchodzi? Nasza chata z kraja.
2: W 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie poinformował o zidentyfikowaniu szczątków Jana Przybyłowskiego, pseudonim Onufry, żołnierza podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego. Przed II wojną światową służył jako ochotnik w 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Skazany przez komunistów na trzykrotną karę śmierci, został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych. Podczas uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych przemawiał prezydent Andrzej Duda.
5: Wrócili z tego zesłania, na które próbowali ich zepchnąć komuniści.
2: W 2019 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka pokonała niejednogłośnie na punkty reprezentantkę Argentyny Edith Soledad Matias, po raz czwarty broniąc pasa mistrzyni świata federacji WBO.
6: Ewa!
7: Niejednogłośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brodnicka.
2: Urodzili się w 1934 roku profesor Wojciech Wrzesiński, historyk, nauczyciel akademicki związany z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Każdy z nas w swoim własnym warsztacie badawczym musi być nieposłuszny wobec test, wobec ocen, wobec wyobrażeń, które dotąd były formułowane.
2: W 1954 roku Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński.
9: Nie ma na ziemi człowieka, który nie myślałby o tym, co czeka go po śmierci.
2: W 1967 roku w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Radosław Waleszczak, historyk, regionalista, nauczyciel szkół średnich i wykładowca akademicki.
10: Nazwa Chorzele bierze się od nazwiska pierwszych historycznych właścicieli o nazwisku Chorzela.
2: Zmarli w 1920 roku Mieczysław Kurzypiński, urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim, drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej w Ciechanowie. Pod jego kierunkiem ciechanowscy harcerze brali udział w szeregu akcji niepodległościowych. Był czołowym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod koniec 1917 roku zorganizował i wyszkolił pluton składający się z uczniów gimnazjum, w większości harcerzy. Na ich czele rozbrajał Niemców w ciechanowskich koszarach. W 1932 roku Walerian Wojtulewicz, kapitan piechoty Wojska Polskiego. W listopadzie 1918 roku po rozbrojeniu Niemców pełnił obowiązki komendanta garnizonu i placu Płońsk. Następnie na czele utworzonego przez siebie oddziału stał na granicy pod Chorzelami w powiecie przasnyskim. W 1923 roku pełnił służbę w powiatowej komendzie uzupełnień Ciechanów na stanowisku oficera instrukcyjnego, pozostając oficerem nadetatowym 32. Pułku Piechoty w Modlinie.
11: Radio 7.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac Kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, ABC

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i

0: likwidacji szkód, rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta 600-891-378. Autoserwis Mława, Płocka 91.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
3: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
2: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: Aby dawno powinien spać, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
2: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną Szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
3: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
1: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo Handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
9: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
0: Right.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żuromińsku, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
3: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
2: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
4: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
2: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.

Dzień dobry. Już minęło południe i jest niedziela, no więc czas na nasze niedzielne spotkanie w ramach niedzielnej biesiady. To właśnie najbliższe 3 godziny upłyną Państwu w moim towarzystwie. Piotr Ploch przy mikrofonie jest za konsoletą, a w zasadzie muzycznie to nawet 4 godziny przed nami, jak zresztą w każdą niedzielę. A propos niedzieli, jak w każdą niedzielę, zaraz po kościele, jedząc obiady, słuchamy biesiady. Czy Państwo już po obiedzie? Nie, no chyba nie, no w południe to jeszcze czekając na obiady, słuchamy biesiady. Patrzę tak na naszego radiowego Facebooka, widzę, że Państwo już się meldują z różnych zakamarków naszego pięknego kraju, ale już też pojawiają się głosy z całego świata. Na przykład, no to akurat bardzo lokalnie w zasadzie, pani Małgosia i pan Mariusz z Kobyłki Podwarszawskiej po weselu. Głowa trochę dzisiaj nie ta, ale zaraz będziemy to naprawiali. Spróbujemy jakoś. Może Państwo też jeszcze tak nie do końca rozbudzeni, bo to jesień, taki październik, chociaż jesień przyjemna jak na razie, ale no jednak to zupełnie inaczej jest niż mieliśmy na przykład w lipcu poranki, prawda, i przedpołudnia. To Państwo często ten czas taki niedzielny, około południowy spędzali na przykład w ogrodzie. Dzisiaj myślę, że mniej entuzjastów jest takiego spędzenia czasu, chociażby ze względu na temperaturę, chociaż ta już się powoli rozkręca. Ale pomyślałem sobie, że może Państwa postaram się obudzić, rozbudzić i pobudzić na dobry początek naszego spotkania taką bardzo energetyczną piosenką, która chodzi za mną od wczoraj i słucham jej chyba już, nie wiem, wczoraj cały wieczór słuchałem, dzisiaj już ze 2 razy za nami. No to teraz posłuchamy sobie wspólnie. Będzie Kuba i Wiczka.

0: Dobry numer, wkręca się w głowę i chodzi potem przez cały dzień. To już na playliście wieczorynkowej nawet jest ten numer, więc wieczorem też usłyszycie w Radiu 7 Kubę i Wiczkę. A ja teraz, moi drodzy Państwo, zachęcam do telefonowania, do wysyłania wiadomości głosowych do nas, jak zwykle w niedzielnej biesiadzie. 792 150 150 to numer telefonu, który obowiązuje przez najbliższe 3 godziny, no niecałe już, ale jednak, no i oczywiście na Facebooku jesteśmy. Tutaj jak zwykle proszę o lajki, o udostępnienia, o Państwa aktywność na Facebooku. Będę tam od czasu do czasu zaglądał. To w zależności od tego, jak Państwo będą aktywni na telefonie i na głosówkach. Jak będzie duży ruch, no to będę miał troszkę mniej czasu na Facebooka, no ale postaramy się jakoś to wspólnie ogarnąć. Zacznijmy może od telefonów. Co Państwo na to? 792 150 150. Bardzo proszę, już można dzwonić. Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
1: Chciałam pozdrowić mojego męża, który teraz odpoczywa, moje kochane dzieci, słuchaczy radia, jedną z pań sprzedającą w jednym ze sklepów w Gozdowie. Oczywiście nie będę reklamować. Panią Danusię z Malanowa Starego. No i wiadomo, no i pana Piotra, całe radio.
0: A co ten pan Grzesiek tak odpoczywa? Po czym on tak się zmęczył dzisiaj?
1: No panie Piotrze, po słuchaniu radia CB i tak dalej. Nie no, żartuję, sobota była bardzo pracowita, także...
0: To dzisiaj ma prawo odpocząć.
1: Tak, dokładnie.
0: Pozdrowienia dla państwa. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia. 792 150 150. Można dzwonić, można pozdrowienia przesyłać, jak w każdą niedzielę. Bardzo proszę, kolejny telefon przed nami. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam, panie Piotrze, Tomasz Korzeń.
0: Dzień dobry, panie Tomku. Dzisiaj w pracy?
2: Panie, ja tak dzwonić szybnie, nie, dzisiaj prywatnie w domu, ale taka szybki telefonik, bo żona ma we wtorek urodziny, jakby można było dla niej Kasiu Kasieńko, Andrę tak z przytupem, to byłbym bardzo wdzięczny.
0: Dobrze, dobrze.
2: I całusy jej wysyłam, 100 lat dla kochania mojego. Buziaczki.
0: Dzięki, panie Tomku, pozdrowienia, do usłyszenia. Kasiu Kasieńko, tak? No dobrze, zaraz będziemy grać. Ale wcześniej jeszcze będziemy telefony odbierać. 792 150 150, Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia 7. Dziękuję, Artur.
0: O, tak króciutko, dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy. Jak słyszę, Państwo w doskonałej formie. Nie wszyscy zmęczeni, niektórzy wypoczęci. Witam, Radio 7. Halo, halo, dzień dobry.
4: Chciałem pozdrowić moją ukochaną Zośkę i wszystkich znajomych.
0: Kto pozdrawiał?
4: Bercik pozdrawia.
0: Dzięki, pozdrowienia również, do usłyszenia. I kto jeszcze? 792 150 150. Można dzwonić, trzeba dzwonić. No to tutaj spróbujmy teraz. Halo, halo, tu Radio 7.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Wiesława z Ciechanowa się kłania.
0: Dzień dobry, panie
5: Witam,
0: Wiesiu.
5: Witam, panie Piotrze. Pozdrawiam serdecznie pana, całą redakcję, wszystkich słuchaczy. No i pan wybierze taką piękną, najpiękniejszą pioseneczkę.
0: Same piękne będą. Obiecuję pani.
5: Ja wiem, bo u pana są wszystkie piękne. I rzeczywiście, naprawdę. Nie tylko u pana, ale jak się słucha Radia 7, to aż naprawdę jest przyjemnie. Nawet się nie chce wyjść z domu, kiedy już jest ta biesiada. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, pani Wiesiu. Czy w Ciechanowie słonecznie, czy nie, zachmurzone?
5: Nie, zachmurzone.
0: Zachmurzone. W Mławie tak na przemian. Trochę słonko się pojawia, trochę chmurka zakryje.
5: Jesień, prawda?
0: Jesień, prawdziwa jesień.
5: Prawdziwa.
0: Wszystkiego dobrego, pani Wiesiu.
5: Dziękuję wzajemnie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrowienia do Ciechanowa płyną. To co, drodzy państwo, Kasiu Kasieńko, to już we wtorek. Pani Kasiu...

0: Mówiłem pani Wiesi, obiecałem pani Wiesi, że same ładne piosenki będą. No i na razie mam nadzieję, że wywiązuje się z tych swoich zobowiązań tutaj publicznie złożonych na antenie Radia 7. Moi drodzy państwo, 792-150-150, proszę telefonować, proszę przekazywać życzenia, ale również życzenia można nagrać w aplikacji smartfonowej Radia 7. Na przykład pan Marek nagrał.
1: Najserdeczniejsze życzenia dla całego Radia 7 oraz dla absolwentów Technikum Rolniczego rocznik 89 w Przasnyszu przesyła Marek.
0: Ja, pięknie, pięknie. Na kolejne państwa głosowe wiadomości też czekam. No i odbieram kolejne telefony teraz. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam, witam.
0: Witam, kłaniam się.
2: No. Witam.
0: To już się przywitaliśmy.
2: Panie Piotrze, wszystkiego najlepszego dla pana.
0: Dziękuję.
2: I pan posłucha, dla mojej teściowej Tereski wszystkiego najlepszego w dniu imienin. I teraz chciałbym pozdrowić swoich córkę, Zięcia.
0: I już koniec?
2: W Anglii. I mojego wnuka Dawidka. Wszystkiego najlepszego, bo 12. rocznica urodzin. No i wszystkiego najlepszego dla was wszystkich w radiu.
0: Bardzo dziękujemy. A od kogo te pozdrowienia?
2: Od Waldka ze Sierpca, no i dla wszystkich ludzi ze Sierpca.
0: Dzięki panie Waldku, pozdrowienia również, dziękuję za telefon. Wiadomości, to wiadomości głosowe to w aplikacji, a na telefonie kto tam jest z nami teraz na linii? Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony ponownie Kamil z Otwocka.
0: O, dzień dobry panie Kamilu.
3: Tylko tym razem mijamy Mławę, wracam z rodzinką z Nadmorza.
0: No i jak było?
3: Słonecznie, ciepło, słonecznie, wbrew pozorom, poza sezonem, ale ludzie od groma.
0: A, widzi pan.
3: Więc fajny wypad taki pracowniczo-rodzinny. Panie Piotrze, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić jak zwykle tatę, który na pewno słucha przez telefon państwa stacji radiowej, mamę. I tu w tym miejscu, jeżeli będzie taka prośba, mógłbym poprosić o piosenkę O cudownych rodziców mam.
0: Spróbujemy.
3: Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić żonę Asię, która siedzi ze mną w samochodzie, syna Jasia, który się szeroko teraz uśmiecha. No i wszystkich słuchaczy, wszystkich podróżujących. Wszystkiego dobrego.
0: Panie Kamilu, bezpiecznej drogi. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy.
0: Też.
3: Dziękujemy, do zobaczenia.
0: Dzięki, do usłyszenia, kłaniam się. No właśnie, jeśli ktoś tak w ubiegłym tygodniu wygospodarował sobie odrobinę czasu i mógł pojechać na przykład nad morze, to rzeczywiście aura dopisywała. No ale ktoś by mógł pomyśleć, i ja na przykład mógłbym pomyśleć, że poza sezonem troszkę będziemy mogli nad morzem zaznać spokoju. A tu się okazuje, jak pan Kamil relacjonował, no niestety ludzi dużo. Znaczy, nie wiem, czy niestety. No ale jak to śpiewała pani Irena, już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Halo, halo, tu siódemka, witam. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
4: Tu.
0: Śmiało. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy. No dobrze, to dziękuję. Proszę spróbować może później. Może jakoś bardziej się uda. A tutaj na drugiej linii kolejny słuchacz, może słuchaczka. Dzień dobry, siódemka, witam.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Piotrze, chciałam życzenia złożyć, bo dzisiaj mojego męża Wojciecha są urodzinki.
0: O.
5: 62 latka.
0: Już?
5: Tak, mężu, życzę ci wszystkiego dobrego, serduszko moje kochane, zdrowia, żebyś był zdrowy, miłości, szacunku i zdrówka, bo pieniądz to rzecz nabyta dzisiaj.
0: Pieniądz ma, to już starczy mu.
5: Tak, tak. I chciałam, panie Piotrze, też złożyć swojemu bratu, Wiesławowi Osowskiemu, bo też ma siódmego urodzinki, 70. Mm-hmm. I braciszku, życzę ci wszystkiego dobrego, zdrówka, bo on miał operację i troszeczkę tak przychorował. Ale zdrówka ci, braciszku, życzę wszystkiego dobrego. I chciałam pozdrowić siostrę, swoją córuchnę, Aleksandrę, wszystkich znajomych, wszystkich, których kocham. I panie Piotrze, życzę panu też zdrówka. Za miło, pięknie prowadzicie te Radio 7.
0: Bardzo aż dziękuję. Miło słuchać. A w Płocku dzisiaj słonecznie czy pochmurno?
5: No tak, pochmurno, panie Piotrze, ale może być.
0: Póki śnieg nie pada, to jest dobrze.
5: Tak, tak, bo jeszcze październik ma być piękny.
0: To prawda.
5: Panie Piotrze, i Mireczkę bym prosiła dla męża, bo on tak kocha tę piosenkę.
0: Zobaczymy, spróbujemy. Bardzo dziękuję.
5: Dobrze. Dziękuję, panie Piotrze. Dużo zdrówka, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Mirkę chyba graliśmy już tydzień temu, to już może tak nie grajmy co tydzień tych samych piosenek. Aczkolwiek to piosenka ładna jest i na pewno jeszcze nie raz do niej będziemy wracać. Panie Wojciechu, wszystkiego dobrego, urodzinowo również ode mnie. Jeszcze jeden telefon od państwa odbiorę i za chwilę wracamy do muzyki. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Stefana Kumiecka, Irena. Chciałbym pozdrowić państwa prowadzących, rodzinę Dejów z Gołymina Ośrodka, Marciszę i rodzinę Guśniewskich. No, i prosiłbym o piosenkę Jak da radę. Andrzeja Rybińskiego. Nie liczę godzin lat.
0: Dziękuję pani Ireno, pozdrawiam. Do usłyszenia. Mówiłem, że będziemy wracać teraz do muzyki. To prawda, to teraz będziemy grać, a ja za chwilę, no za chwilę to może nie aż tak za chwilę, za 11 minut i 20 sekund będę odbierał kolejne telefony od państwa. W międzyczasie można zostawić wiadomość głosową.

0: To niedzielna biesiada w Państwa głośnikach, jak w każdą niedzielę, tak i teraz też. A tym razem jesteśmy już w październiku. Pierwszy raz w październiku się słyszymy. Moi mili Państwo, zaczynamy od wiadomości głosowych, bo troszkę się ich nazbierało w międzyczasie, więc posłuchajmy. Chyba tutaj skończyliśmy. Tak, no to proszę.
1: Dziadek Stasiak Polowski. Wszystkiego najlepszego. Życzę. Wnuczek Michał Palowski, Czerpca. Pozdrawiam wszystkich.
2: Dzień dobry. Panie Piotrze, chciałem złożyć życzenia urodzinowe dla mojej żony. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności. Niebawem zjawię się z kwiatami, bo właśnie jestem w drodze do kwiaciarni. Pozdrawiam wszystkich, no i oczywiście pozdrawiam moją mamę z Dolnego Śląska. Dziękuję.
3: Dzień dobry, Maciek z Wejherowa. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia 7, pana prowadzącego, pana Piotra. Wszystkim życzę miłej, spokojnej niedzieli. Ja sobie siedzę w pracy, jeszcze przed domu 6,5 godziny, ale na dzisiejszy wieczór, kiedy sobie wrócę do domu, otworzę sobie coś dobrego, dobrą butelkę z wyborowym napojem wyskokowym. A tutaj, żeby pracowało się lepiej, żeby słuchaczom albo siadło obiady, albo również się pracowało, bo również niektórzy, nie tylko ja pracuję w niedzielę, poprosiłbym Milano, 17-letnia dziewczyna, 17 lat dziewczyna, jakoś tak to było. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
4: O uwagę proszę Emilkę Kapelę, z okazji twoich urodzin, Emilka, życzyć ciocia dużo zdrówka, szczęścia, miłości od najbliższych, spełnienia marzeń, dobrych ocen w szkole, dużo uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń. Życzy ci Danusia i Stasiu.
5: Kochany Biesiu, z okazji naszej rocznicy ślubu życzę ci zdrówka, dużo zdrówka i wielu kilometrów na swoim rowerku. Twoja Ewka. Pozdrowienia dla całego Radia 7.
0: Takie życzenia piękne od Państwa płyną za pośrednictwem Radia 7. Jeszcze w nawiązaniu do telefonu, do głosówki pana Maćka. Siedzi w pracy, już myśli, co będzie po pracy, że będą trunki, a w międzyczasie jeszcze jakieś 17-latki w głowie. Panie Maćku, gdzie pan pracuje? Fajna fucha musi być. Jeśli chodzi o Milano, to 18 była. Nie wiem, czy o to chodziło. To może na wszelki wypadek, bo jest też 17. 17-letnia dama, to z kolei master. To ja może zagram jeden i drugi utwór na wszelki wypadek, żeby... No, jak już tak trzymamy się tych 17 i 18 u pana w pracy, no to w takim razie będzie i 17 i 18. Do wyboru, panie Maćku, do wyboru. Takie rzeczy tylko w Radiu 7. Gdzie jest 18, bo 17 już znalazłem. Dobra, jest i 18. A wcześniej telefony teraz od Państwa będą. Halo, halo, Radio 7, witam, dzień dobry. Czy się słyszymy? Nie, tu się chyba nie słyszymy. No to ja przypomnę Państwu numer do nas, 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę pozdrowienia przesyłać. O, już ktoś jest. Witam, dzień dobry, dzień dobry.
6: Halo?
0: Tak, słuchamy, dzień dobry.
6: Dodzwoniłem się do Radia 7.
0: Tak, to my.
6: Dzień dobry, wszystkiego najlepszego panu.
0: Dziękuję.
6: Radia. Chciałbym pozdrowić moją żonę Grażynkę, syna Adriana z żoną Dominiko, syna Marcina. Mm-hmm. Mojego syna Marcina. I moją kuzynkę Żyrominka. I bym poprosił jakieś przezielone oczy, jakby można było.
0: Dobra, dziękuję bardzo. I kolejne telefony od Państwa. O, widzę, że i wiadomości głosowe kolejne wpadają, ale dzisiaj Państwo aktywni jesteście. Tak sobie pomyślałem, że jak skończyło się lato, trochę więcej czasu już w domu spędzamy, no to pewnie będzie też większa aktywność. Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Jarek z Wisno, Wrota Mazur. Mm-hmm. Życzenia dla żony Beaty, wnuczki Meli i całej rodzinki dla Państwa prowadzących.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Jarku, pozdrawiamy. Zbiczno. To pani Monika ze Zbiczna kiedyś się odzywała do nas niejednokrotnie, ale dawno nie widziałem. Pani Moniko, pozdrawiam. Może gdzieś tam kątem ucha pani słucha. Nie czuję, jak rymuje. No dobrze, a tutaj kto jest z nami? Radio 7, dzień dobry. Witam.
8: Dzień dobry. Chciałabym pozdrawić całe Radio 7 oraz ekipę, która teraz oporowo leci z całym Lipowcem Kościelnym. Dziękuję.
0: Dzięki, do usłyszenia. Lipowiec Kościelny oporowo leci, jak słyszycie. Takie rzeczy tylko w Radiu 7. Też bym oporowo poleciał, ale boję się, że możecie państwo tego nie przeżyć. A tutaj kto jest z nami? Halo, halo, tu Radio 7.
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Chciałem pozdrowić żonę. Mm-hmm. Pozdrowić żonę z okazji 41. rocznicy ślubu. To jest Czarnia Duża, okolice Skilna. Żeby wszystkiego najlepszego, 100 lat życia, spełnienia wszystkich marzeń i dużo zdrowia. Pozdrawiam mąż.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla państwa. Piękny jubileusz. Kolejnych zresztą tak pięknych państwu życzę. No to jeszcze tutaj może spróbujmy. Witam Radio 7.
10: Witam panie Piotrze, ja już dzwoniłem.
0: To jeśli pan już dzwonił, to proszę, zapraszam za tydzień, może za dwa. Będzie tak łatwiej nam się skomunikować, bo tutaj słuchacze inni też czekają i chcieliby się dodzwonić. A jeśli pan dzwoni dwa razy, później może będzie pomysł, żeby zadzwonić trzeci raz. No nie, nie róbmy tego, to już ustaliliśmy sobie kiedyś, ale ja muszę to chyba regularnie przypominać. A tutaj kto jest z nami? Radio 7? Dzień dobry. Czy porozmawiamy? Nie porozmawiamy. Nie mam coś szczęścia tym razem. To jeszcze jedna szansa. Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia dla mojej ukochanej żony Małgorzaty. Jutro obchodzi 45. urodziny. Mhm.
0: I co, będzie świętowane?
11: No, na pewno.
0: Prezent już kupiony?
11: Już.
0: No dobrze, to jeszcze powiedzmy, od kogo te piękne życzenia?
11: Od Pawła.
0: Panie Pawle, miłego świętowania Państwu życzę. I dziękuję za miły telefon. Kłaniam się. Halo, halo, do Wejherowa teraz kieruję te słowa. Panie Maćku, będzie najpierw 18, a potem 17. To specjalnie dla pana.

0: Tu Radio 7, to już 3 minuty po 13. Radio 7. A w Radio 7 trwa niedzielna biesiada. Witamy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Przeglądałem w międzyczasie Facebooka. Okazało się, że z nami jest pani Ola Podróżniczka. To bardzo miło, bo nie zawsze się słyszymy, ale wiem, że chęci są zawsze, ale nie zawsze okoliczności sprzyjają. Pani Bernadeta po obiedzie już o 12 była. Nie wiem, jak to możliwe, ale jest tak, przynajmniej tak było napisane. Pan Artur z Góry Kalwarii nas pozdrawia. Pan Mariusz z Leszna. A właśnie, te wszystkie podwarszawskie miejscowości się zgłaszają. Bardzo proszę, Brwinów, Milanówek, proszę się zgłosić do bazy. Zielonka, Ząbki, Jabłonna. Mogę tak w kółko wymieniać. Łomianki. Kto tam jeszcze się nie zgłosił? Ale tutaj w naszych firtlach jesteśmy, bo Ewa z Wysokiej jest i Krzysiek z Żuromina. Pozdrowienia dla sąsiada. No i pięknie, moi drodzy. Teraz będę odbierał telefony, bo widzę, że wiadomości głosowych nie ma, ale telefony dzwonią i to obie linie naraz. Radio 7, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chciałem pozdrowić całe Proboszczywice, Płock, Bozanów i zamówić piosenkę Zenka Martyniuka, Mandacik.
0: Mandacik? Ale nie chciałby pan dostać?
1: Nie, nie.
0: Tam płocka drogówka chyba grzeczna jest.
1: No, na razie grzeczna.
0: Wszystkiego dobrego dla pana.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 7, 9, 2, 150, 150. Tak w ogóle to zaczęliśmy od 18, przez 17 skończyliśmy na 16, a ja tutaj jeszcze dwie inne 17 znalazłem w międzyczasie, ale to panie Maćku może następnym razem, jak znów pana coś tak jakoś będzie ciągnęło w te strony. 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Witam, dzień dobry, pozdrawiam pana, panie Piotrze, Ciekanowica, tatek Ciekanowa.
0: Dzień dobry, panie tatku. Słyszeliśmy się niedawno, to może tak króciutko dzisiaj.
2: Tak króciutko, a to pozdrawiam pana, całe radio i chciałbym pozdrowić, bo jutro syn ma urodziny, chciałbym złożyć mu życzenia przed radinką, bo wiem, że słucha, jest stałym słuchaczem, także chciałbym mu złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, zdrówka przede wszystkim i spełnienia wszystkich marzeń. Jeszcze raz pozdrawiam, życzę miłej niedzieli.
0: Dziękuję, panie Tadeuszu. Pozdrowienia do Ciechanowa płyną ode mnie również. I odbieram kolejne telefony od państwa. Kto tym razem do mnie dodzwonił się? No, zaraz się okaże. Proszę słuchać uważnie. Na razie widzę, że... A, jest, tutaj jest, rzeczywiście. Halo, halo, dzień dobry.
3: No, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałbym serdecznie pozdrowić całą ekipę tnącą kukurydzę, Bogdana, Adriana, Michała, jeszcze jednego Michała, Kamila od Pawła Majkowskiego. Serdeczne pozdrowienia.
0: Panie Pawle, i do kiedy,
3: oraz,
0: do kiedy
3: z tą, radio.
0: Bardzo dziękuję. A do kiedy z tą kukurydzą musicie się uporać?
3: Oj, mamy jeszcze, proszę pana, gdzieś w granicach miesiąca czasu może.
0: To będzie zimno już.
3: No będzie, będzie, ale najpierw pasza, potem ziarno.
0: Aha.
3: Także dużo jest pracy.
0: No to lekkiej pracy. Mam nadzieję, że chociaż Radio 7 państwu może towarzyszyć.
3: Tak jest, damy radę. Akcja ostra, ale damy radę.
0: No, oby pogoda dopisała. Pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. No właśnie, z tą kukurydzą. Ja się zastanawiałem, jakie to jeszcze prace trwają takie, bo to człowiek pomyślałby, że żniwa się skończyły, to już rolnik może odpocząć. A tu się okazuje, że nie, o nie. U rolnika cały rok pracy pod dostatkiem. Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry. A kuku? Nie? To bardzo dziękuję. W takim razie pozwolimy komuś innemu się z nami połączyć. A ja zachęcam państwa przede wszystkim do aktywności facebookowej, na lajki czekam, na udostępnienia, na państwa komentarze z różnych miejsc, co państwo w to niedzielne popołudnie porabiają, jak ten czas upływa, no i generalnie na refleksje różnorakie o życiu i o codzienności czekam, ale też można zostawić swoje życzenia i pozdrowienia w naszej aplikacji smartfonowej. A teraz kolejny telefon, Radio 7, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
4: Witam, panie Piotrusiu.
0: Kłaniam się.
4: Tu Janek z Mławy. Dawno nie dzwoniłem. A chciałbym złożyć serdeczne życzenia dla mojego synka kochanego, który wczoraj obchodziła się 5. urodziny. Synuś kochany, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy, uśmiechnie chodzi do przedszkola. I jeszcze jedna życzonka dla siostry, która dzisiaj właśnie obchodzi też urodziny, dla Karoliny. Wiem, że zaraz będzie krzyczała, jak zawsze.
0: O, a dlaczego?
4: A też Karolcia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, uśmiechu, bo w Holandii jest. Aha. A jest zawsze tak, że ma rudze więcej niż robię, nie? Jak wasza siostra, pani profesor, ty wiesz, odchodzi.
0: No tak, też mam siostrę, ale moja jakoś tak to mocno nie krzyczy.
4: No, mi siostra będzie krzyczeć, bo powie, że znów brat dzwoni do Radia 7 jak co roku, tradycja u nas od 13 lat, że zawsze składam sobie życzenia, nie, w radiu.
0: Okej.
4: Okay. 13 lat jesteśmy z wami, to jest super. Tradycja was rodzinna.
0: Super, no to pozdrowienia dla pana i dla tych wszystkich, którzy panu pozdrawiają.
4: Proszę, panie,
0: siostra nie krzyczy.
4: Maczo i Ines, mam furę bez dachu. Wyszła akurat nowość piosenka, to jest akurat piosenka o mieście i o wsi. Tak jak kiedyś było od Janka Halo to Londyn, to
0: tak,
4: zaraz
0: pamiętam, nawet
4: i puścimy.
0: Nawet pan śpiewał.
4: Mam furę bez dachu.
0: Dzięki, żeby panie Janku. Pozdrowienia również. Do usłyszenia. No właśnie, muszę państwu powiedzieć, że przeglądałem ostatnio te wydawnictwa muzyczne. Nie wiem, czy ja już się starzeję, czy z moim gustem jest coś nie tak, czy jakieś inne uwarunkowania, ale ciężko jest, kiepsko jest z tą muzyką. Jakaś taka bardzo bez duszy ta muzyka. Takie produkty bardzo marketingowe. No nie wiem, jakoś tak nie często się zdarza, żeby coś mi podeszło. No tak jak Kuba i Wiczka, no to jest akurat hit. To z czerwca tego roku, także można powiedzieć, że stosunkowo nowość. Ale tak ogólnie, no to co tydzień ukazuje się tych nowości tam po kilka, kilkanaście. No i szkoda czasu marnować na nie, tak sobie myślę. Ale gdyby państwo jednak mieli odmienne zdanie i coś by państwu w ucho na przykład wpadło, co warto, żebyśmy na antenie grali, to też proszę dać znać, bo coś mogło mi umknąć na przykład, a to już nieraz się tak zdarzało, że ja czegoś nie znałem, a państwo mi tutaj podpowiedzieliście i okazało się, że to rzeczywiście dobre było. Więc gdyby były takie pomysły, to proszę dać znać. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Nie porozmawiamy? Nie porozmawiamy. To może tutaj. A tutaj kto jest z nami? Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam. Z tej strony Mariusz, Małgorzata i na tylnym siedzeniu szwagier.
0: A to ten pan Mariusz z bolącą głową.
5: Tak, tak, doskonale. Małgorzata żona prowadzi dzisiaj, bo jedziemy do teściowej na Rotu. Skóry.
0: Okej.
5: Okay. Szwagier przyniósł lekarstwo takie, nie będę mówił, jakie pan wie, jakie lekarstwo.
0: I już zażyte, czy jeszcze nie?
5: Tak, już zażyte, już.
0: A czyli dawka jest zaaplikowana, głowa boli mniej?
5: Tak, zdecydowanie. Bardzo mi miło, panie Piotrze, że pan przeczytał dzisiaj mój wpis facebookowy, pierwszy na początku audycji. Moja żona aż miała łzy w oczach.
0: Wow. Super. No to tak, proszę nie mówić, bo następnym razem, żeby zrobić państwu niespodziankę, to zapukam do drzwi.
5: O, to będzie bardzo miło. Ale panie Piotrze, wrócę jeszcze na moment do wątku wczorajszego wesela.
0: Mm-hmm.
5: Goście super. Jedzenie super. Zabawa super, ale DJ grał tak beznadziejnie i prosiliśmy wszystkiego. Człowieku, to nie jest muzyka taneczna, to nie jest muzyka weselna. On swoje.
0: Trzeba było mnie zaprosić, ja bym wam lepiej zagrał.
5: Brakowało pana, panie Piotrze, ale nikt nie padł na pomysł, że pan Piotr może być również DJ-em weselnym.
0: No, wie pan, ja bym się szybko upił i nie byłoby imprezy.
5: Nie, no by się polewali po pół.
0: Pana głowa boli, a co dopiero mnie, ja mam słabą głowę.
5: Nie, ja też piłem po pół, bo moja żona mówi, wytrzymaj do końca, wytrzymałem. Panie Piotrze, serdeczne pozdrowienia dla pana i dla pana małżonki. I taka mała prośba, nasz ulubiony utwór Niedzielna Biesiada to powinien być w każdej audycji. To jest taki hymn pana.
0: No dobra. To zaraz zagramy w takim razie.
5: Super. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, żono.
6: Tak, serdecznie pozdrawiamy pana i całe radio.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Miłej niedzieli i na rosołek jedziemy.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla was. Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję.
0: Dzięki, do usłyszenia. Ale jak państwo słyszeli, pan Mariusz w znakomitej formie. No, ale to może to lekarstwo zaaplikowane jednak poskutkowało i brzmi to tak dobrze. To co? Jeszcze jeden? Zmieścimy telefon? Tak, jeszcze zmieścimy jeden telefon i za chwilę wracamy do muzyki. Tu Radio 7, dzień dobry. O, tutaj coś dzwoni, tu mi coś dzwoni, tu mi ktoś coś mówi. Dzień dobry, witam Radio 7. Halo, halo.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Dzień dobry, chciałam pozdrowić całe radio.
0: Dziękujemy.
7: Pana chciałam pozdrowić. Chciałam złożyć życzenia dla Urszuli, która obchodzi dzisiaj urodziny, z Rumiana. Wszystkiego najlepszego, Usiu, dużo zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń. A przesyła Renata z Katowic. Pozdrawiam całą rodzinkę.
0: Pani Renato, my też pozdrawiamy dalekie Katowice.
7: Dalekie Katowice, tak. Piękna pogoda, super.
0: No, to jak już pogoda jest, to już więcej nie trzeba.
7: Nie trzeba już więcej nic.
0: Wszystkiego dobrego, pani Renato. Dziękuję
7: wszystkiego
0: za telefon.
7: Dobrego. Do widzenia.
0: Pozdrawiam i do usłyszenia. A my, drodzy państwo, wracamy teraz do muzyki. Kolejnych kilka chwil muzycznych przed nami, a później wrócę do państwa.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach już w październiku. Przeglądam Facebooka i patrzę, taką mapę sobie w głowie zbudowałem i patrzę, gdzie Państwo słuchają Radia 7 dzisiaj. I jesteśmy na Podkarpaciu u Pani Lucy i u Pani Małgosi na Bawarii. Gramy też. Pan Leszek ze Złotowa się zgłasza. Tutaj też warto zaznaczyć to miejsce na mapie. Pan Józef z Leszczyna koło Płocka sygnalizuje swoją obecność i w Ciechocinku jesteśmy u pani Ani i pana Piotra i u pana Marka w Raciążu. Jest też pan Paweł z Niemiec, pani Krystyna z Sierpca, u pani Justyny w Górznie też Radio 7 gra i u pana Wojtka w Olsztynie także. Pani Mariola w Głuszku słucha Radia 7, a pani Bożena w Nidzicy, DJ Ken w Wielbarku, a Jurek słucha Radia 7 w Żninie. Również jesteśmy u pana Łukasza w Grodzisku Mazowieckim, u pani Małgosi w Elżbiecinie, u pani Edzi w Szwecji, w Sztokholmie gramy. Jesteśmy też u pana Łukasza w Bartoszycach, u pani Ani w Lekowie i u pani Joanny w Koźniewie. To tak tylko cząstka, niewielka cząstka tych miejsc, gdzie w to niedzielne popołudnie dzisiejsze gra Radio 7. Prawda, że robi to wrażenie? Na mnie robi, myślę, że na państwu również. A teraz porozmawiamy telefonicznie 792-150-150. Zobaczymy, gdzie przeniesiemy się za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Czy ja dozwoniłam się do Radia 7?
0: To my.
1: Dzień dobry, to Małgosia z Przosnysza.
0: Dzień dobry, pani Małgosiu. Pewnie będziemy kogoś pozdrawiać.
1: Tak, tak, tak. Chciałam pozdrowić swojego męża Romana, syna Kamila, córkę Anię, wszystkie koleżanki z pracy, z Krosu, wszystkich znajomych z Mazur, no i oczywiście pana Piotra i całą redakcję.
0: Bardzo dziękuję. Czy w Przasnyszu dzisiaj słonecznie, czy pochmurno?
1: Tak, jest troszeczkę pochmurnie, ale jest ciepło.
0: O, i tego się trzymajmy, oby jak najdłużej, bo opał jest drogi, więc żeby zima przyszła w tym roku jak najpóźniej.
1: Oczywiście, tak powinno
0: pani
1: być.
0: Pani Małgosiu, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję. Pozdrawiam Przasnysz pięknie i na kolejne telefony od Państwa czekam. Kto tym razem i gdzie tym razem będziemy? Tu Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dobry, panie Piotrusiu, Artur z tej strony. Ja chciałbym piosenkę, bo każdy zapomniał o naszym byłym i to był i prowadził program, o panu Małeckim. Mhm. Można piosenkę prosić?
0: No, nie wiem, czy można. Spróbujemy.
2: Spróbujemy, dobrze, no. O naszym, tak, bo on z nami długo był praktycznie,
0: no,
2: tak?
0: Był ładnych parę lat, to prawda.
2: Tak, to było kupę lat. Dobra, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia, kłaniam się. Kto tam jeszcze? Komu? Bo, no, jeszcze do domu? Nie, jeszcze nie. Dopiero pół metek dzisiejszej audycji, także jeszcze troszkę państwo jesteście na mnie skazani. Państwo macie akurat tę możliwość, że jak już się ploch państwu znudzi, to wystarczy cyk, i można plocha wyłączyć, prawda? To łatwe jest. Ale może nie będzie tak źle. Tu Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
3: No dzień dobry, też to Irena Gomina.
0: Pani Ireno, pani już dzisiaj dzwoniła. Proszę za tydzień, może za dwa, może za trzy. Dajmy szansę też tym, którzy nie mogą się dodzwonić. Jak państwo słyszą, ja powtarzam, a państwo swoje. Dobrze, to teraz tutaj może na drugiej linii uda nam się z kimś połączyć. Bardzo proszę, 792-150-150. Czy się uda, czy się nie uda? Podobno są dwa uda, tak słyszałem, mówią w naszej gminie. Nie ma. O, jest ktoś jednak. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Magdalena. Chciałabym złożyć życzenia dla mojego brata Kamila z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego, drogi bracie. Uśmiechu, radości, spełnienia marzeń. Bądź zawsze tak dobrym człowiekiem, jakim jesteś i niech wszystko dobre krąży wokół ciebie. Życzenia składam w imieniu swoim, męża oraz rodziców Zdzisława i Elżbiety.
0: Pani Magdaleno, pozdrowienia również dla pani.
4: Bardzo dziękuję.
0: Kłaniam się. Do usłyszenia. Bardzo miły telefon, bardzo miły głos i konkretne, szybkie pozdrowienia dla brata. A tutaj kto jest ze mną? Halo, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
5: Chciałabym pozdrowić mojego męża Daniela, dzieci oraz tatę i mamę.
0: A kto pozdrawiał?
5: Justyna z Rostkowa.
0: Dzięki pani Justyno. Pozdrowienia do Rostkowa płyną również. I na kolejne telefony jeszcze czekam. Może tutaj się uda z kimś połączyć? Posłuchajmy. Radio 7, dzień dobry. Witamy. Aha, dobra. Ktoś zrezygnował, a już byliśmy w ogródku. A tutaj Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Z tej strony Zbyszek z Hamburga. Chciałbym, jestem w pracy, zbieram jabłuszka.
0: Bardzo głośno ma pan radio i bardzo przeszkadza. Nie dogadamy się, jeśli pan radio nie wyciszy.
6: Aha, dobrze, już odchodzę. A więc tak, pracuję w Niemczech, zbieram jabłka i chciałbym pozdrowić moich kolegów z zespołu Jogiego, Briana i Mariusza.
0: No i jak tam jabłka obrodziły w tym roku, czy nie bardzo?
6: Wie pan co, bardzo dużo jest jabłuszek, bardzo dużo. No teraz tak zbieram jabłka, Red Prince'a jest, bardzo dużo jabłuszek.
0: Super. No to pozdrowienia do Hamburga w takim razie płyną. Okay.
6: Dziękuję.
0: Dziękuję panie Zbyszku, pozdrawiam również i do usłyszenia. A ja teraz państwa pozostawiam w objęciach muzycznych przez najbliższych 10 minut, a potem wrócę i kolejne pozdrowienia polecą w eter, jeśli państwo tylko zechcą takie pozdrowienia przekazać. A ja jestem pewien, że państwo zechcą, to już za 10 minut u nas.

0: tak gra tylko niedzielna biesiada. W Radiu 7, moi drodzy, takie rytmy zawsze w niedzielne popołudnia. Państwo prosili dzisiaj o piosenkę Niedzielna Biesiada, czyli naszą radiową piosenkę. To już za chwilę na naszej antenie, więc już można powoli przygotować się, żeby radio zrobić głośniej, a niech się echem poniesie po osiedlu, po miejscowości, po drogach i bezdrożach, po preriach. Patrzę na Facebooka, a na Facebooku widzę taki oto wpis: pozdrowienia z Piaseczna, z Zalesia Dolnego, dla wszystkich uzależnionych pozytywnie od niedzielnej biesiady, ślą uzależnieni od ładnych paru lat Monika z Grzegorzem. To jak to tak, od paru lat i jeszcze się nie słyszeliśmy? Czuję pewien niedosyt, pani Moniko, panie Grzegorzu. A czyżby to jacyś ziomkowie bananów? Proszę mi tam banankę pozdrowić koniecznie. Banana trochę też. No dobra, dobra, żarty żartami. Niedzielną biesiadę będziemy grali za chwilę. Można się już przygotować, psychicznie też. A teraz można się nastawić na dzwonienie do mnie pod 792-150-150, bo to czas Państwa życzeń, Państwa pozdrowień, naszych niedzielnych rozmów. Również, jak zwykle w każdą niedzielę, od południa do 15, a muzycznie od południa do 16. Tak od wielu, wielu lat, od 14 w zasadzie za chwilę będzie, bo niedzielna biesiada zaczęła się trochę później niż Radio 7, ale nie dużo później, więc już za chwilę będziemy też świętować. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słucham. Ja bym chciała pozdrowić moją mamusię, która mi dała czarninę dzisiaj na obiad, i który był mój mąż ze moim synem w Komorowie. I bym chciała pozdrowić prowadzącego i bym chciała piosenkę prosić Babcia Sa na balkonie. Serdecznie dziękuję. Marzena z Augustowa.
0: Dziękuję pani Marzeno, pozdrawiam. Babcia stała na balkonie. Ale katastrofy budowlanej nie było później. Nie, bo zdaje się, że tam było, że dziadek dołem maszerował, więc gdyby katastrofa budowlana nastąpiła, to boję się o kolejne zwrotki tej piosenki. A kto tutaj do mnie dzwoni teraz? Radio 7, dzień dobry, witam. Któż tam jest po drugiej stronie? Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Grzegorz.
0: Panie Grzegorzu.
2: Grzegorz. Zbyńska. Mhm.
0: I pozdrowienia pewnie będą dla kogoś.
2: Tak, dla mojej mamy, siostry, dziadku.
0: Bardzo dziękuję. To ja też się dołączam do tych pozdrowień. Panie Grzegorzu, wszystkiego dobrego.
2: I pana też.
0: O, na sam koniec też mi coś tam skapnęło. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Miłego niedzielnego popołudnia życzę. Z Radiem 7 w głośniku koniecznie. No to ja odbieram teraz drugą linię. Tu Radio 7. Witam. Dzień dobry. Słuchamy. Cisza. Aha. Tu się pożegnaliśmy z kimś. Szkoda, bo było połączenie stabilne, dobre. HD Voice tak zwany. Ale niestety ktoś zrezygnował. Tak się też zdarza. Spróbujmy tutaj. Radio 7. Dzień dobry.
3: A dzień dobry, panie Piotrusiu.
0: O, dzień dobry, witam.
3: No, chciałabym pozdrowić wszystkich biesiadników, cały Facebook. Pana, panie Piotrusiu, oczywiście panią Basię, Bartoszka z Warszawy, koleżanki z KGW Górznianki z Górzna. No i gratuluję projektu przy wspólnym stole.
0: No właśnie, to za rok znowu się będziemy bawić.
3: No mam taką nadzieję, jeżeli się dożyję, to może się znowu zatańcuję albo coś takiego.
0: To będzie, to będzie taniec na okrągło przez cały rok.
3: To takie cyrkowe bardziej.
0: No wie pani, to w zależności od umiejętności i od kondycji.
3: No w tym roku mi się poszczęściło z moją kondycją. Nawet dostałam za tańca nagrodę, że fakt, że miałam tancerza takiego, wie pan, zawodowego, prawo powiedziawszy, ale udało się. No i kondycja była fajna, wytrzymałam.
0: A już pani się odgrażała, że pani nie przyjedzie.
3: No widzi pan, to tak się wszystko mi poukładało naprawdę. I mówię, że marzenia się nie spełniają, muszą się, jak się czegoś naprawdę chce, to się muszą spełnić, nie?
0: Już proszę planować czas na przyszły rok.
3: No oczywiście, mówię, jak dożyję, kurczę. No.
0: Jak to, jak no. tu pani dożyje? No przecież jak pani nie dożyje, to nikt nie dożyje.
3: No a muszę się pani czymś pochwalić. Mhm. Wczoraj w Górzynie był bieg po schodach. Mhm. Jak pan sobie wyobrazi, że wczoraj zaliczyłam 282 schody.
0: Ojej, no to jak pani, to z taką kondycją to pani nas wszystkich tutaj przeżyje.
3: No, mam najgorzej mają moje domownicy.
0: Ale jak to 282 schody? To gdzie tyle schodów jest w Górznie?
3: W Górznie, z dołu do kościoła, mhm. a potem do Wilgi z dołu.
0: Aha, to tyle jest schodów?
3: No, do kościoła są 260 chyba 8, a reszta do Wilgi, a takie strome. Ale jestem z siebie dumna bardzo. No i taka była wczoraj mowa, że oczywiście... Dzisiaj do pana miałam zadzwonić i pozdrowić, bo mówię, tak będzie dzisiaj. O, panie Benadotem, gdzie u pana plocha, to tam proszę go pozdrowić i powiedzieć, że się wszystko udało.
0: No dobrze, to ja zdradzę państwu, tym, którzy w Górznie brali udział w tej wczorajszej konkurencji. Pani Bernadeta naprawdę wjechała windą. miałem pani nie zdradzić pani tajemnicy, ale już zdradziłem, no.
3: Panie Piotrusiu, a można piosenetkę pana zamówić tak dzisiaj w razie, w drodze wyjątku?
0: No jak pani grzeczna była, to możemy spróbować.
3: No jestem, że jestem cały czas.
0: Pewnie kaszubeczka.
3: Grzeczna, o właśnie. No, no,
0: widzi pani,
3: no
0: jak albo ja ciągle wiem.
3: Sama.
0: Widzi
3: bo
0: pani...
3: ja to mija, ja niczyja i tak widzi pan, jak
0: no to już minęło, to trzeba się nastawić
3: no
0: na przyszły
3: mówię,
0: rok.
3: No właśnie mówię, lato mija, ja niczyja.
0: To co? Kogo będziemy jeszcze pozdrawiać? Panią Anitę proszę pozdrowić.
3: No Anita, może dzisiaj po południu u mnie będzie, to ja nawet i uściskam
0: no
3: tutaj.
0: Właśnie.
3: No właśnie. No, no to jest, nie?
0: Tak jest.
3: Także wszystkiego dobrego dla Radyjka i jeszcze gratuluję projektu przy tym wspólnym stole.
0: Bardzo dziękuję pani Bernadeto. Wszystkiego
3: bardzo
0: dobrego.
3: Bardzo proszę.
0: Dziękuję. I do usłyszenia, pozdrawiam. To słuchajcie, to w takim razie ja tutaj zaraz pani Bernadecie ustawię kaszubeczkę, ale zagram też windą do raju, bo pani Bernadeta tą windą tam wjechała. No to zaraz też zagramy sobie windą do raju. Ale jeszcze wcześniej odbiorę telefon od państwa. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić pana Plocha.
0: Dziękuję.
4: I żonie mojej złożyć życzenia. Powchodziliśmy niedawno 48. rocznicę ślubu i
0: wow.
4: prosiłbym o piosenkę, jakby szło wstęp tej melodii, co rozpoczyna się radio. To bym prosił, jeżeli możliwe.
0: No to gramy co tydzień, to wie pan, za tydzień o 12 będzie.
4: No ale razem z żoną tu siedzimy.
0: Super, pozdrawiam państwa i pięknych kolejnych jubileuszy życzę. 48 lat, no to jest rzeczywiście czym się chwalić. Kaszubeczka, tak? Gdzie miałem kaszubeczkę? Bo dawno rzeczywiście nie grałem. O, jest kaszubeczka, dobrze. I jeszcze windą do raju. Pani Bernadeta windą jeździ, to też sobie zaraz jeszcze to zagramy. I jeszcze jeden telefon odbiorę teraz. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry, pani Adziu.
5: Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Mm-hmm. Cały zespół radia. Całą moją rodzinę, wnuczków, córki, syna, sąsiadów, znajomych i oczywiście klub seniora w Gumowie.
0: A ja panią pozdrawiam w takim razie.
5: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia. No dobrze, moi mili państwo, mówiłem, że niedzielna biesiada będzie grana. Czy wszyscy są już gotowi? Radio można zrobić głośniej, niech się echem pieśni ta poniesie po dolinie, po górach i dolinach nawet bym powiedział.

Tu Radio 7, a u nas już minęła 14. Radio 7. To jest niedzielna biesiada, a teraz gramy dla pani Bernadety, która lubi jeździć windą.

0: No i tak zagraliśmy na antenie Radia 7 w trzeciej godzinie dzisiejszego naszego spotkania. Teraz, moi drodzy Państwo, zaległe wiadomości głosowe, bo tutaj troszkę się zakorkowało i przez chwilę, że tak powiem, nie emitowałem Państwu wiadomości, ale wszystkie one są, zachowały się. Państwo musieli chyba obiad akurat jeść. No i była krótka przerwa, teraz znów ruszyły wiadomości w dużej ilości. To posłuchajmy.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całe Radio 7 i przy okazji chciałam złożyć życzenia wczorajszym Tereniom, Tereskom i mojej najkochańszej cioci Tereni, mojej szesnej oraz jej całej rodziny. Życzę Ci, ciociu, wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrówka, uśmiechu codziennego dnia. Pozdrawiam dzisiejszych też biesiadników, którzy dzisiaj odwiedzą Ciebie, ciociu. Całuję.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć życzenia dla Tomka Plewika z okazji 40 urodzin. Życzę szczęścia, zdrowia i mnóstwo cierpliwości. Życzę żona Masia, córka Zosia i syn Janek.
3: Dzień dobry z drugi. Pozdrawiam pana Piotra, wszystkich biesiadników i oczywiście moją rodzinkę, rodzinkę Żbikowskich z Mławy, Franio, Tomek, Sylwia, rodzinkę Śliwińskich z Otoczni, Jola, Darek, Mateusz, Agnieszka, Alicja, Marcel. Ściskam was serdecznie oraz moją mamę Basię wraz z jej kochanym wnukiem, a moim synkiem, który dotarł już dziś do niej. Kacperku, jesteś wielki. No i moją siostrę Agnieszkę pozdrawiam z Worms. I oczywiście pozdrowienia lecą dla gości i właściciela Falcon Nest na Wyspie Rugi, Prora, od Wandy.
4: Zwierzoluby, daje znaka w kalendarzu. Dzień zwierzaka ze smaczkami, odkręć kurek, kotek mruczy, skacze burek, ogon merda, pyszczek szczeka, twój zwierzaczek na to czeka, głaskaj człowiek mnie za uszkiem, no i trochę też pod brzuszkiem. Zwierzak postać, no kochana, chociaż budzi często z rana, ma humorki wymagania, to maskotka do kochania, a jak szczęście chcesz mieć blisko i szybciutko na schronisko, weź kociaka albo psiaka, radość wielka będzie taka, wszystkie najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt.
0: Panie Mirku, ale speed dzisiaj. Co to pan taki jakiś przyspieszony, pobudzony? No dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, to wiadomości głosowe mamy zaległe, już odtworzone. Teraz będziemy na bieżąco odbierać od państwa telefony. 792 150 150, można już dzwonić, można pozdrawiać. No czasu coraz mniej, bo jesteśmy już w trzeciej godzinie dzisiejszego naszego spotkania, więc to już ostatnia godzina, ażeby do nas zadzwonić. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Radio 7.
0: Tak.
5: Witam serdecznie, Andrzej Działdowa. Chciałem dzisiaj złożyć mojemu wnusiowi, ma Franiu na imię Podolski, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka przede wszystkim i samych dobrych ocen w szkole. Życzy dziadek Andrzej i babcia Basia.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Zawsze mnie jakoś tak to trochę, nie wiem, czy państwo też to zauważyli. Dziwi, może nie dziwi. Dziwi może trochę mniej, ale jakiś taki uśmiech na mojej twarzy wywołuje. Kiedy dialog odbywa się tak. Radio 7, dzień dobry. Halo, Radio 7? No dobrze, to teraz tutaj będę odbierał połączenie na drugiej linii. Witam, tu siódemka, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałbym pozdrowić Kubę i Wiktorię z Bydgoszczy od Góresiów.
0: Słuchają?
6: Słuchają i pozdrawiają też, bo piszą właśnie do mnie.
0: No właśnie, czyli jest komunikacja obustronna.
6: Jest, dokładnie, dokładnie, pozdrawiam, do widzenia.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dobrze, a tutaj kto dzwoni, kto będzie pozdrawiał, posłuchajmy wspólnie. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Cisza. To jeszcze dam chwilę. Słuchamy. Nie ma odzewu. Dobrze, to w takim razie na drugiej linii próbuję. Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Panie Piotrze, Marian Siechanowa.
0: Miło mi.
7: Chciałem pozdrowić wszystkich znajomych, rodzinę, pana również. A tak przy okazji banerek nowy na płot by się przydał, bo ten trochę już taki się zrobił nieczytelny.
0: O, a który to płot? Przy której ulicy?
7: 1615 w Ciechanowie.
0: A, to już wiem, który. No tak, no. Bardzo dziękuję, że pan przez tyle lat ten banerek tam trzyma i utrzymuje go. Przywieziemy nowy.
7: To już jest drugi, a teraz będzie trzeci.
0: Tak, przywieziemy trzeci, obiecuję.
7: No i jeżeli można, pioseneczkę Nie płać Mirko, moja ulubiona.
0: A, jednak, dobrze.
7: Jednak, tak.
0: Dobrze.
7: Ostatnio w Sopocie pan grał na plaży.
0: Super.
7: No, dziękuję.
0: Dziękuję, panie Marianie, pozdrawiam serdecznie. Tysiąclecia 15 w Ciechanowie, moi drodzy państwo, tam pan właściciel posesji sam chyba, już nie pamiętam, bo to już tyle lat, sam chyba wyszedł z inicjatywą, że chciałby u siebie na płocie powiesić baner Radia 7. No i wisi chyba z 10 lat ten baner, już trzeci teraz będzie, bo rzeczywiście dwa poprzednie. Trochę ząb czasu je nadgryzł, ale tych banerów mamy, więc przywieziemy, zainstalujemy. A pana bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękuję, że no ten baner może u pana wisieć. I pozdrawiam też wszystkich tych z państwa, którzy też zdecydowali się na to, ażeby baner Radia 7 wisiał u państwa na płocie posesji. To taka reklama dla nas, ale też dowód sympatii z państwa strony. Bardzo dziękujemy za to. Dobrze, to ja Mirkę zaraz zagram, tym bardziej, że już dzisiaj była prośba od naszej słuchaczki z Płocka, no to teraz i był i Płock, i Ciechanów, i wszyscy chcą Mirkę, to będziemy Mirkę grali. Ale wcześniej z kimś jeszcze porozmawiam. A Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: Chciałbym pozdrowić Natana Malinowskiego. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Powodzenia w szkole, wszelkich sukcesów i oczywiście pana Piotra i wszystkich słuchaczy Radia 7.
0: A od kogo pozdrowienia?
8: Maciej z Cegielni Ratowskiej.
0: Dzięki, panie Maćku, pozdrawiam i do usłyszenia. Dobrze, ja już sobie tutaj ustawiam Mirkę, a w międzyczasie odbieram też kolejne telefony od państwa. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać, bo czasu mamy coraz mniej. Takie mocne pół godziny tylko przed nami, więc to sami państwo wiedzą, że to nie są żarty. To się żarty skończyły. No dobrze, telefon milczy. To w takim razie będziemy grać. Tak, myślę, że w takim razie zagramy sobie teraz Mirkę. Będzie, myślę, dużo radości i w Płocku, i w Ciechanowie teraz. A i generalnie nie tylko, bo to ładna piosenka jest.

0: tobie.
1: Ładne to było, ale obiecałem przecież dzisiaj pani Wiesi z Ciechanowa, że będę same ładne piosenki grał. No i staram się cały czas tak właśnie grać. Otwieram Facebooka, a na Facebooku widzę, że państwo cały czas meldują się z różnych miejsc. Pani Ewa z Łępina jest z nami, pani Monika i pan Darek z New Jersey, pani Ania z panem Piotrem w Spondoszynie słuchają Radia 7, pani Gabrysia ze Speichingen w Niemczech też słucha. Pani Natalka z Iłowa jest z nami, pan Jarek z Białyszewa, pani Zosia i pan Staś z Turzy. O, a tutaj w pracy pani Żaneta i pan Andrzej w Cierpicach. A w Lubuskiem, w Drwalewicach, pani Angela i pan Marek słuchają Radia 7 przy grzybkach. A pani Krystyna z kolei napisała: dziękuję za piękną pioseneczkę Niedzielna Biesiada. Oby tylko pana nam nie zabrakło w tym naszym Radiu 7. Nie, pani Krystyno, na razie przynajmniej nie znam takich planów, żebym miał się zwolnić. Jestem tutaj i dla państwa będę, jeśli tylko Bóg da, o tak bym powiedział. Dobrze, mamy zaległe wiadomości z Facebooka. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy na Facebooku lajkują, udostępniają, komentują i generalnie przyczyniają się do tego, ażeby nasze wiadomości, nasze posty były bardziej, lepiej, solidniej i mocniej prezentowane, żeby te zasięgi nam rosły. Dobrze, wiadomości głosowe chyba wszystkie były, tak? Odtworzone. Muszę sprawdzić, czy my tutaj jesteśmy na bieżąco. Zwierzolubne, to pan Mirek z Włocławka ostatnio był i tak, i to jest ostatnia wiadomość. No to co, to zabieramy się w takim razie za państwa telefony. 792-150-150. Patrzę, że czasu coraz mniej, a chętnych pewnie jeszcze trochę zostało. Pewnie nie wszyscy się dzisiaj dodzwonili, no ale miejmy nadzieję, że te ostatnie kilka chwil szczęście państwu dopisze i jeszcze się państwo dodzwonią. Siódemka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
2: Chciałbym złożyć życzenia imieninowe Teresie Stępka. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. A życzył brat Jurek z żoną Renatą.
1: Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam, panie Jurku. 792-150-150. Radio 7, dzień dobry.
3: Halo?
1: Dzień dobry, witamy.
3: Halo, dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Dzień dobry, chciałabym pozdrowić ciocię Mirkę z Kuczborka i życzyć jej wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Marty z Żuromina z mężem. Wszystkiego dobrego dla niej. Dużo zdrówka. Oraz pozdrowić rodziców z Chojnowa i z Żuromina.
1: Dziękuję. Pozdrowienia też przesyłam. Dziękuję za telefon. I kolejne połączenie z państwem. Może tutaj teraz spróbujemy na drugiej linii też dać komuś szansę. Posłuchajmy, kto jest po drugiej stronie. Radio 7, witam. Dzień dobry. Alo? Cisza. Ktoś tam słyszy, że jest jakiś oddech, słyszę, przyspieszony. No ale dobrze, skoro nie ma komunikacji obustronnej, to w takim razie będę dawał szansę komuś następnemu. Jak państwo się dodzwaniają, to proszę patrzeć na telefon i słuchać tego, co się dzieje w telefonie, bo ja zdaję sobie sprawę, że ktoś wielokrotnie próbuje się dodzwonić i już tak 30 raz dzwoni, to już taka rutyna jest i nie patrzy na telefon, nie słucha, co tam się dzieje w tym telefonie i po prostu może nam umknąć ten właściwy moment. A szkoda by było. Dzień dobry, Radio 7, witam i słucham.
4: Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
4: Witam serdecznie.
1: Słuchamy, jesteśmy na antenie. Kogo będziemy pozdrawiać?
4: Tak. Ja chciałabym pozdrowić swoje dzieci, Ilonę i Dawida oraz zięcia mojego Pawła i dziewczynę, syna Dagmary oraz swoją siostrę Annę Wojdowską i brata Grzegorza z rodzinami.
1: A pozdrowienia od kogo płyną?
4: Pozdrowienia od Danuty z Krzemienia.
1: Pani Danusiu, wszystkiego dobrego dla pani też.
4: No i ja też życzę jej dla pana i pozdrawiam całą redakcję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, czy orzechy obrodziły w tym roku? Gdyby komuś obrodziły tak w nadmiarze, trochę miałby za dużo, to proszę dać znać. Orzechy są poszukiwane. To takie prywatne ogłoszenie było od mojej małżonki. A ja się cieszę, bo może jakiś orzechowiec będzie, czy coś tam. Halo, halo, Radio 7.
0: Halo, dzień dobry,
1: witam.
0: Chciałabym pozdrowić na antenie.
1: Słuchamy, jesteśmy na antenie.
0: Chciałabym pozdrowić mojego teścia z Gnojetka, Bogumiła. Pozdrawiam serdecznie mojego męża, który gra teraz. I życzę wszystkim miłej niedzieli.
1: Bardzo dziękujemy. Też dla Pani wszystkiego dobrego i dobrej, udanej niedzieli. No, tym bardziej, że to już 14.30, to Państwo pewnie już po obiedzie. No dobrze, to już mamy za sobą. A tutaj ktoś jest jeszcze? Tak, jeszcze są, widzę, chętni do przesyłania pozdrowień. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Słuchamy. Bardzo głośno radio. Proszę ściszyć radio i wtedy będzie łatwiej nam się skomunikować.
5: Halo?
1: Tak, teraz słyszymy się.
5: Już mogę mówić?
1: Tak.
5: Chciałabym serdecznie pozdrowić moich rodziców z Warszawy, Asię i Krzysia, teściową Grażynkę, moje dzieci, Szymona, Wiktorię, Michała i Natalkę. No i wszystkich znajomych. Całe radio. No i pozdrawiam męża, który siedzi koło mnie. Wracamy teraz z nadmorza.
1: No i właśnie. I jak było nad morzem? Dużo ludzi?
5: Dużo. Byliśmy w Sopocie i było bardzo dużo ludzi. Pogoda piękna. Dużo było.
1: No właśnie, pogoda dopisała. Tutaj już pan Kamil też wcześniej dzwonił, że rzeczywiście myślał, że po sezonie sobie odpocznie, a tam tyle ludzi.
5: Tak, tak, to prawda.
1: Ale grunt, że pogoda dopisała. Wszystkiego dobrego dla pani i bezpiecznej drogi życzę.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękuję, do usłyszenia. A jeszcze pogoda ma się utrzymać przez kilka najbliższych dni. Zdaje się, że chyba do środy, może do czwartku. No to jeszcze jest ostatnia szansa, chyba już ostatnia. Jeśli chcą Państwo takiej ładnej, złotej polskiej jesieni doświadczyć nad morzem, to już naprawdę ostatnia szansa. Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry, ja bym chciał złożyć życzonka.
1: Słuchamy, jesteśmy na antenie.
6: Dla pani Urszuli Okonieckiej. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i miłości. O.
1: A kto przesyłał?
6: Rafał Czaskalski.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. No to moi drodzy, teraz zagramy, a ja za dobrych takich 11-12 minut do Państwa wrócę i to już będą dzisiaj ostatnie pozdrowienia na antenie Radia 7.

0: No i powoli dzisiaj dobiegamy do końca, dopływamy do brzegu. Proszę pamiętać, że po godzinie 15 jeszcze cała godzina muzyki biesiadnej i disco polo, ale jeszcze przed 15 uda mi się z kilkoma osobami, mam nadzieję, porozmawiać. To za chwilę będę odbierał telefony, więc już to dzisiaj jest ostatnia szansa. Proszę w takim razie dzwonić. A ja w międzyczasie jeszcze spojrzę na Facebooka. Karolek z Ciechanowa jest, ale dawno Karolka nie było. Cześć Karolek. Już naprawdę długie tygodnie, jak nie miesiące. Miesiące, tak. Ja już straciłem rachubę, w jakim wieku jest Karolek. Wiem, że zdaje się, że w czerwcu urodziny były, prawda? Ale które, to już zatraciłem się w tym. Pan Leszek z północnej Norwegii się zgłasza również. Na Facebooku też pan Łukasz. Łukasz z Otręby. Jest pani Justa z Wysokiej, również Kasia z Lutocina, pan Radek z Bydgoszczy też się zgłasza. Pięknie, bardzo państwa pozdrawiam i dziękuję za tę aktywność facebookową dzisiaj również. A teraz czas na ostatnie dzisiaj telefony. Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chcę pozdrowić moją rodzinę.
0: Słuchamy, jesteśmy na antenie.
2: Obaj się kurwa.
0: Śmiało. Aha, i się skończyła przygoda. A tak dobrze się zaczęło. No dobra, to w takim razie na drugiej linii spróbujemy się z kimś połączyć. Może tutaj będziemy mieli więcej szczęścia. Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
3: Piotrek z Drowina.
0: O, panie Piotrze, jak Piotrek z Piotrkiem się zejdzie, to już dobrze będzie.
3: Chciałem pozdrowić pana.
0: Dziękuję.
3: Wszystkich znajomych i podziękować teściowej za obiad dzisiejszy.
0: Dobry był?
3: Pomyślałem o panu, bo Czarninka dzisiaj była.
0: O, Czarninka.
3: Może jakby panu podwiózł, bo pan pewnie tam już zgłodniał pewnie w tym razie.
0: No trochę zgłodniałem, ale zaraz też się na obiad udaję.
3: To najlepsze pozdrowionka. Jakby można było jeszcze na te ciepełko, co jest, to sok z malin znowu, jakby tam
0: pan. Sok z malin. Dobra, dobra.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękuję.
3: I żona jeszcze pan pozdrowi, najlepszego.
0: Żona słucha, także już pewnie tam uśmiechnięta jest. A ja, żeby nie zapomnieć, sok z malin, bo dawno rzeczywiście też chyba drugi tydzień chyba nie było. A przy okazji, jak już sok z malin, bardzo mi się kojarzy z panem Pawłem z Gdańska i jego mamą. Nie wiem, czy dzisiaj słuchają. Ale jeśli tak, to panie Pawle, wraz z mamą serdeczne pozdrowienia do Gdańska płyną teraz. Zaraz będziemy grali sok z malin. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Witam Radio 7.
0: Witamy.
4: W imieniu własnym, jak i mojego męża, chciałam podziękować za przygodę, jaką mogłam przeżyć wczoraj przy wyjeździe z wycieczką do Bydgoszczy. A zorganizowała ją nam nasza pani przewodnicząca Beata z Koła Gospodyń Wiejskich z Kuklina. To był niezapomniany czas, który mógłby się powtórzyć jeszcze. Także pozdrawiam wszystkie panie, członkinie z Koła Gospodyń KGW. Na ręce przewodniczącej Beaty składam szczególne podziękowania, jak również życzę wszystkiego dobrego wszystkim członkiniom naszym z KGW. Również pozdrawiam całą redakcję pana Piotra.
0: Dziękuję.
4: Wszystkich słuchaczy Radia 7 i do usłyszenia. Przyjemnej niedzieli życzę. Mówiła Bożena.
0: Pani Bożeno, a jak się w Bydgoszczy podobało?
4: Bardzo mi się, dlatego dzwonię do państwa, ponieważ to był mój pierwszy wyjazd do Bydgoszczy. Nigdy nie byłam. I Bydgoszcz podobał mi się bardzo, z czego jestem bardzo zadowolona. Stąd te życzenia i te podziękowania.
0: Wszystkiego dobrego. Oby to jeszcze parę takich wycieczek się udało zrealizować.
4: Oczywiście, pragnę nawet. Bardzo lubię wypady i podróże.
0: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się i do usłyszenia. A specjalnie zapytałem panią Bożenę o te Bydgoszcz, bo ja parę lat w Bydgoszczy mieszkałem. Tam się edukowałem i wyrósł ze mnie radiowiec taki, chociaż nie w tym kierunku się kształciłem, ale duży sentyment mam do tego, do tego miasta, do tych miejsc bydgoskich i dlatego tym bardziej mieszkańców z Bydgoszczy serdecznie pozdrawiam. Chętnie tam wracam, ilekroć jest taka okazja. No dobrze, to jeszcze ktoś miałby ochotę dzisiaj ze mną porozmawiać? Jeszcze ktoś miałby ochotę na sam koniec życzenia przekazać, pozdrowienia na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie? Bo to wiedzą Państwo, następna okazja i następna możliwość będzie dopiero za tydzień. Posłuchajmy, kto jeszcze jest z nami. Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony Dana. Chciałam pozdrowić swoich dzieci. Składam ręce wciąż do Boga, żebym zawsze była zdrowa, żebym miała jeszcze siły, by pomagać dzieciom miły, by oparcie mieli w mamie, kiedy ich czasami karmię i poświęcę się do końca, nawet gdy nie będzie słońca, bo to moje są pociechy, co odchodzą w świat daleki, a mój świat to ma ulica i mieszkanie, co zachwyca. Czuję się w nim tak bezpiecznie, że tu będę żyła wiecznie i na dzieci będę czekać, no i do nich się uśmiechać. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani Dano, pozdrowienia. Dziękuję za kolejną odsłonę tomiku wierszy. No i jeszcze patrzę na zegar, no jeszcze uda nam się z kimś porozmawiać. Bardzo proszę, można dzwonić jeszcze. Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Antoni Nowakowski, Sierpca. I byliśmy u babci, jedliśmy obiad, teraz wracamy do domu. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pana, mamę, tatę, dziadków.
0: Dzięki Antoni, a my ciebie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Antoni z Sierpca, jak Państwo słyszeli zresztą przed chwilą. A tutaj kto jest ze mną? Halo, halo, Radio 7, witam.
7: Witam, witam Pana Piotra.
0: Dzień dobry.
7: Z tej strony Bogdan ze Szyńska.
0: Dzień dobry, Panie Bogdanie.
7: Chciałem pozdrowić moją matulę z Bryńska, Barbarę Figurską, Grzegorza Figurskiego, no i Pana Piotra też.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, Panie Bogdanie, też dla Pana. Dobrej niedzieli.
7: Dziękuję nawzajem.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pan Bogdan z Szreńska. A kto tutaj jeszcze do mnie na sam koniec się dodzwoni? Halo, halo, Radio 7, witam.
8: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Chciałbym pozdrowić całe Radio 7.
0: Dziękuję.
8: Józef Bogowski, Janowo-Wielki się kłania. Mojego brata Marcina z rodziną, Szymka, Macieja, Anię z Janowa, ciotkę Juchnowską z Zasad, Natalkę z Przemkiem oraz rodzinę Zielińskich z Okalewa, ciotkę Teresę Bylewską, was wszystkich z całe Radio 7. Zdrowia życzę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego również dla Pana.
8: I dziękuję za połączenie. Dziękuję, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Ależ miał Pan w sobie mnóstwo energii. Chyba przez okno byśmy się usłyszeli, coś tak czuję, bo to naprawdę głośno było. Tutaj aż na konsolecie musiałem ograniczyć Pana trochę, żeby nie było przesterów tak zwanych. No dobrze, moi mili Państwo, 8 minut pozostało do godziny 15. Wobec powyższego moja warta radiowa dobiega już dzisiaj końca. Za tydzień w niedzielnej biesiadzie w samo południe się usłyszymy, a dzisiaj życzę Państwu udanej niedzieli. Dziękuję za Państwa aktywność. Co złego, to nie ja. No i liczę, że za tydzień usłyszymy się w niegorszych humorach. A ponieważ jesień mamy w najlepsze, no to dla Państwa teraz sok z malin na ten właśnie jesienny czas.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
0: Reklama.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.

0: minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
3: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
4: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
5: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
3: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
2: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 000 złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 października. W 1986 roku święcenia biskupie otrzymał Andrzej Suski. W Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku udzielił ich prymas polski kardynał Józef Glemp. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa z hymnu do Krzyża Chrystusa: Nadziejo moja jedyna. Pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji płockiej.
3: Połowy dokonał, kto dobrze rozpoczął. A rozpocząć dobrze znaczy rozpocząć z namysłem.
2: W 2009 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Dom nad rozlewiskiem. Jednym z charakteryzatorów był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja. W 2013 roku po uprzednim złożeniu rezygnacji przez urodzoną w Nowym Mieście Lubawskim Zytę Gilowską prezydent Bronisław Komorowski odwołał ją z Rady Polityki Pieniężnej.
4: Bo u nas jest, panie dzieju, zielona wyspa. Co nas to obchodzi? Nasza chata z kraja.
2: W 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie poinformował o zidentyfikowaniu szczątków Jana Przybyłowskiego, pseudonim Onufry, żołnierza podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego. Przed II wojną światową służył jako ochotnik w 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Skazany przez komunistów na trzykrotną karę śmierci, został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych. Podczas uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych przemawiał prezydent Andrzej Duda.
5: Wrócili z tego zesłania, na które próbowali ich zepchnąć komuniści.
2: W 2019 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka pokonała niejednogłośnie na punkty reprezentantkę Argentyny Edith Soledad Matias, po raz czwarty broniąc pasa mistrzyni świata federacji WBO.
6: Ewa!
7: Jednogłośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brodnicka.
2: Urodzili się w 1934 roku profesor Wojciech Wrzesiński, historyk, nauczyciel akademicki związany z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
8: Każdy z nas w swoim własnym warsztacie badawczym musi być nieposłuszny wobec test, wobec ocen, wobec wyobrażeń, które dotąd były formułowane.
2: W 1954 roku Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński.
9: Nie ma na ziemi człowieka, który nie myślałby o tym, co czeka go po śmierci.
2: W 1967 roku w Jednorożcu w powiecie przasnyskim Radosław Waleszczak, historyk, regionalista, nauczyciel szkół średnich i wykładowca akademicki.
10: Nazwa Chorzele bierze się od nazwiska pierwszych historycznych właścicieli, o nazwisku Chorzela.
2: Zmarli w 1920 roku Mieczysław Kurzypiński, urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim, drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej w Ciechanowie. Pod jego kierunkiem ciechanowscy harcerze brali udział w szeregu akcji niepodległościowych. Był czołowym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod koniec 1917 roku zorganizował i wyszkolił pluton składający się z uczniów gimnazjum, w większości harcerzy. Na ich czele rozbrajał Niemców w ciechanowskich koszarach. W 1932 roku Walerian Wojtulewicz, kapitan piechoty Wojska Polskiego. W listopadzie 1918 roku po rozbrojeniu Niemców pełnił obowiązki komendanta garnizonu i placu Płońsk. Następnie na czele utworzonego przez siebie oddziału stał na granicy pod Chorzelami w powiecie przasnyskim. W 1923 roku pełnił służbę w powiatowej komendzie uzupełnień Ciechanów na stanowisku oficera instrukcyjnego, pozostając oficerem nadetatowym 32. Pułku Piechoty w Modlinie.
11: Tego się teraz słucha.

0: Sporządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
3: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
2: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
4: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
2: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
4: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
5: Można było to szybciej zrobić, tak.
3: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
6: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
3: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Demonstracje aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
3: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
2: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
4: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
2: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
5: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać. Po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Na półmetku Polska z 4 punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów. Noc w większości regionów z mgłami. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni. Nad samym morzem nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0.
6: Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
3: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
2: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie W formie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
2: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.